0: and bangers.
1: Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez hanty na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

Kiedy czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie, wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: Twarz do nieba, mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś.

Jedźmy. Za górami na Mazurach leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona Lisa, tylko portret Giza.

Jedna noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Dzisiaj człowiek, który nie boi się ciemności, bo nosi ją w sobie jak światło. Ma szacunek na rejonach, ale w Anderze też ma szacunek i w mainstreamie też ma szacunek. Miły ATZ, ATZ-ciok, czekaj, jak to było? Miłożą PRTX.
1: Była taka ktywa. Witam serdecznie, również Szklany Pogody, jak się okazuje, Misza, GPC, ksyw przybywa z roku na rok, ale w sumie trzymam się ATZ-a. Był nawet pomysł, żeby skrócić do samego ATZ, ale chyba zostawię.
0: No,
1: miłego.
0: Myślę, że to też dobre konotacje jakby od razu.
1: Faktycznie, chociaż niektórzy mogą uważać, że nie warto być miłym, nie?
0: Ale to pytanie teraz, czy wiesz, chcesz trafiać do takich ludzi, którzy uważają, że nie warto być miłym?
1: Nie chcę.
0: No właśnie, o tym, do kogo chcesz w ogóle trafić, też bym chciał dzisiaj pogadać, ale najpierw zaczniemy od jednej najważniejszej rzeczy, bo jesteśmy po wydaniu twojego czwartego już długo grającego albumu i ten gra naprawdę długo, bo są dwa CD-ki, są bonus traki, w sumie 34 numery razem z bonusami.
1: Dokładnie, na wersji preorderowej jest 34 sztuk.
0: To jest mało tiktokowe podejście do muzyki.
1: Mało jakie?
0: Mało tiktokowe.
1: A, no to tak jak zamierzałem w zasadzie. W sensie nie miałem tego na celu, ale no nie skupiałem się na tym, żeby moje podejście do muzyki było tiktokowe, absolutnie.
0: No bo widzisz, dzisiaj jakby taką miarą sukcesu, jak się patrzy na polski mainstream głównie i na raczej tę topkę polskiego mainstreamu, to okazuje się, że miarą sukcesu jest właśnie sukces komercyjny najzwyczajniej w świecie, nie? I czyli stopień jakby skomercjalizowania produktu, czyli de facto tiktokizacja treści. Mhm. Nie? Ty z kolei nawijasz, że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz. Na jednym z pierwszych numerów na płycie.
1: To fakt.
0: W ogóle nie będąc de facto komercyjnym w takim jakby definicyjnym tego sformułowania znaczeniu raperem, co nie? Jak jest, to jest takie jakby kontrkulturowe podejście z twojej strony, że nie chcesz być tym takim koniunkturalnym, wiesz, raperem, który robi tiktokowe numery, do których można sobie potańczyć w tiktokowy właśnie sposób, bo winny na pewno można do twojej płyty potańczyć.
1: Jak najbardziej.
0: Okej.
1: W sensie jak najbardziej można potańczyć, wiesz co? Ja w zasadzie się jakoś mega nad tym nie skupiam. Nie dociera do mnie za bardzo to, co się dzieje na TikToku. Mam TikToka, uploaduję tam te treści. Moja muzyka nie jest kompatybilna przez dystrybutora z TikTokiem, więc nie jest to łatwe. Generalnie nie ma mojej muzyki na TikToku, więc tym bardziej mnie to nie interesuje. Ale też nie jest tak, że jestem jakiś obrażony na to, jeżeli nie wiem, komuś przydałaby się moja muzyka, moje treści do tego, żeby zrobić tam coś kreatywnego, to dla mnie super. Nie jestem jakiś obrażony na to absolutnie, ale czuję, że nie do końca tego potrzebuję, żeby, wiesz, czuć się szczęśliwy. Nie potrzebuję mieć miano mainstreamowego rapera, jakkolwiek to brzmi, żeby, wiesz, czuć się spełnionym.
0: A co jest dla ciebie w takim razie miarą sukcesu?
1: Wiesz co, chyba ostatecznie ilość ludzi, którzy na przykład przychodzą na koncerty i na imprezy nasze Świętego Bejsu, ilość zagranych koncertów, no, feedback od ludzi i wydaje mi się, że też ostatecznie poziom życia to jest dla mnie miara sukcesu.
0: Poziom tak życia, mówisz, wydaje. Taki materialny, czy...
1: W zasadzie tak, no.
0: Okay.
1: W zasadzie tak. No, w ciągu ostatnich kilku lat się on po prostu poprawił dość mocno i jestem z tego szczęśliwy.
0: A to działało tak schodkowo, powiedzmy, czy miałeś jakiś taki, nie wiem, boom cashowy?
1: Schodkowo. Przełom nastąpił mniej więcej gdzieś 4 lata temu, gdy zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze w ogóle. Zacząłem być w miarę możliwości opłacalny. W ten sposób się to potoczyło, ale to też nie było jakieś wielkie boom stopniowo, wiesz. Musiałem zacząć kupować sobie rzeczy podstawowe, na przykład do robienia muzyki, nie? No tak. Potem, nie wiem, kupiłem pierwszy samochód stary. Jeżdżę nim do teraz. No jakieś takie podstawowe rzeczy, stary. Nie, to nie jest, wiesz, Pimp My Ride, nie? Totalne podstawy. Wystarczyło mi niewiele realnie, żeby poczuć, że moja muzyka doprowadziła mnie do danego poziomu życia. Żeby poczuć też, że to jest sukces. Ale jest coraz lepiej. Czuję, że może być coraz lepiej, ale jeżeli nie będzie, to też nie będę smutny z tego powodu. Wydaje mi się, że sam fakt tego, że doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem, to już jest dobrze. I sukcesem będzie dla mnie na pewno to, jak ja będę czuł się ze sobą, a nie to, co sprawia, że czuję się dobrze w kwestiach materialnych.
0: No tak, jeszcze wracając do tego, co mówisz, wydaje mi się, że takie jakby, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, ale powolne zdobywanie pieniędzy, jakiegoś tam majątku jest trochę lepszym sposobem na ich zarabianie i na ich dostawanie niż taki jednorazowy, gigantyczny zastrzyk, bo ludzie często wariują najzwyczajniej w świecie, nie? W momencie, w którym dostają jeden wielki przelew. No wyobraź sobie, że na przykład wygrywasz szóstkę w jakiejś loterii, nie?
1: Totalnie nie umiem sobie tego...
0: Wjeżdża ci na konto nagle, nie wiem, 50 milionów na przykład. Co robisz jako pierwszy?
1: Abstrakcja, absolutna abstrakcja. Nie wiem, stary, nie wiem.
0: Nie zastanawiasz się nigdy, co by było, jakbyś wygrał szóstkę, jakbyś zgarnął, wiesz, wielki cash? Nie fantazjowałeś tak nigdy?
1: Myślę, że nieraz fantazjowałem. Aha. Wiesz, ja mam to do siebie, że od razu myślę o innych i chciałbym, wiesz, pomóc wszystkim swoim bliskim dookoła w miarę możliwości. Teraz jak tak sobie myślę, to może chciałbym stworzyć po prostu miejsca pracy, dobrze płatne dla moich ludzi, nie po to tylko, żeby, wiesz, mogli się o***ć, ale żeby mieli co robić, mogli robić to, co lubią na przykład. No ale to też nie jest takie proste. Wiesz, choćbyś z pieniędzmi to stylu nie kupisz, nie?
0: Prawda. Oczywiście, że tak. Takie altruistyczne bardzo podejście prezentujesz. Ja myślałem, że altruizm nie istnieje. Że wiesz, o czym mówię, że zawsze, nawet jeżeli robimy coś właśnie w cudzysłowie altruistycznie, czyli dla drugiego człowieka, nie chcąc nic w zamian, to zawsze jest gdzieś tam ta waluta w tle.
1: Jasne, nie? Jest, oczywiście. To są wszystko energie różnej maści.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli, wiesz, nie dostanę zwrotu w formie, wiesz, waluty pieniężnej, to wróci to w inny sposób. Mhm. No i to się dzieje ewidentnie i coraz więcej dostrzegam takich zależności. Trzeba nimi tak dysponować i tak obracać, żeby nie były toksyczne.
0: A ty wierzysz w taką energię jakby w takim karmicznym, powiedzmy, rozumieniu? Czy to jest taka metafora po prostu tego, że ludzie będą dla ciebie dobrzy, jak ty będziesz dobry dla nich?
1: Wiesz co, to jest dość skomplikowane. Wydaje mi się, że w karmicznym również, ale to ma wiele zastosowań na wszelkich w ogóle poziomach. Także, wiesz, to są kwestie też wiary i może nawet nie warto w nie ostatecznie wchodzić. No, chyba nie chciałbym nawet ich poruszać. Wracając do wywiadu z Winim, to tam z kolei bardzo dużo było tego typu kwestii poruszonych.
0: Okay.
1: Tam byłem też w dobrym stanie, żeby o tym gadać. On w piękny sposób podkręcał te rzeczy, także odsyłam do tamtych rzeczy. No, także tak.
0: Jakbyś z perspektywy czasu, piję tutaj oczywiście do płyty, bo już odbijając oczywiście, wzięliśmy sobie na warsztat kilka innych wątków, których nie miałem w planach. Jak z perspektywy czasu oceniasz swoją podróż, biorąc pod uwagę swoją karierę muzyczną? Bo chwilę przed nagraniami rozmawialiśmy o tym, że ty nie czujesz się jeszcze staro, nie masz trójki na koncie, w sensie mówię o wieku z przodu, ale już te 13 lat nawijasz, nie? Więc gdybyś tak z perspektywy czasu miał teraz spojrzeć, i wiem, że na płycie też trochę o tym jest, na płycie, której tytuł chyba jeszcze nie padł, co jest karygodne, więc Acid Moro, Acid Moro?
1: Jak wolisz, stary.
0: A jak ty wolisz?
1: Ja wolę Acid Moro,
0: okay.
1: Celowo błąd, ale mi się bardziej tak po prostu podoba. Ale ostatnio się łapię na tym, że mówię różnie.
0: Okay.
1: Czasem powiem tak, czasem tak. Nie przykładam do tego jakiejś większej wagi. dużo bardziej się obrażam, jak ktoś mówi święty bas.
0: Święty.
1: No ale to też jakby nazewnictwo. Do tego wagi nie przykładam okay. aż takiej.
0: Wracając, z perspektywy tego 13-letnim stażem, zmieniłbyś coś w swojej karierze, dochodząc do tego momentu, mając z tyłu głowy ten cytat, który przed chwilą przytoczyłem też, czyli że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, nic bym nie zmienił. I jestem dumny z tego, że mogę żyć tak, jak żyję, dzięki muzyce, bo ostatecznie poza poziomem, na którym dzieją się rzeczy i nie wiem, jakością sprzętu, na którym robimy muzykę i jakością ludzi, którymi się otaczam i z którymi pracuję, to w zasadzie w moim życiu nic się nie zmieniło od 13 lat, tak? Mm-hmm. Robię po prostu hip-hop z ziomalami i większość mojej płyty też w ten sposób powstała, że to były po prostu spotkania ze znajomymi, z kolegami moimi, czasem przyjaciółmi, z którymi po prostu sobie robiliśmy muzyczkę. I jak sobie tak, jak się tak cofam do, nie wiem, roku 2011, to tak to też wyglądało, tylko że wiesz, u mnie w pokoju do mikrofonu od Skype'a albo jakichś takich rzeczy. Teraz mam trochę lepszy mikrofon. Czasami się łapię na tym, że jedyne, o czym myślę, to upgrade'owanie po prostu tych warunków, ale w zasadzie nie tylko to się liczy, bo no tak jak mówiłem wcześniej, kupiłem sobie samochód stary, super, może kiedyś sobie kupię lepszy, wiesz, nie będę chodził pieszo, zobaczymy, no. Ostatecznie po prostu dzieje się to samo, tylko na innym poziomie.
0: To nie jest też trochę tak, że polepszanie tego sprzętu do nagrywania to jest taka studnia bez dna, jak tak, w przypadku audiofilii tak na przykład, że możesz kupić złoty kabel zamiast miedzianego, który już masz, który będzie kosztował x prawda. Razy więcej, a i tak nie będzie słyszalnej różnicy.
1: To prawda. Można w nieskończoność. Ale no tak jak mówiłem wcześniej, ja nie mam jakichś takich turbo... ogromnych wymagań, jeśli chodzi o materialne sprawy, stary. Więc, nie wiem, możliwe, że kupię następny mikrofon, nie wiem, za 10 koła i to już będzie dla mnie maks totalnie, bo też nie jestem aż tak mocno wkręcony w sprzętowe jakieś techniczne sprawy, żeby w tą studnię bez dna zaglądać.
0: Więc profesjonalizacja spoko, natomiast jak patrzę na przykład, wiesz, jak teraz nagrywa albumy, nie wiem, Kanye na przykład, czyli powiedzmy światowa topka, jeżeli można sobie pomyśleć o prawdopodobnie jakości nagrywania i tak dalej. No i okazuje się, że Kanye nagrywa po prostu w jakimś pokoju, spuszczają sobie ze statywu mikrofon i nawijają zwrotki.
1: Dokładnie, stary. I ostatecznie właśnie nie można zaglądać w tą studnię, bo często tam nic nie ma. Okazuje tak. się, że jakby wiesz... Nie o to w tym wszystkim chodzi. Co nie zmienia faktu, że ja czuję jakąś różnicę, chociażby z uwagi na to, że mam teraz lepszy mikrofon, no bo oni ostatecznie z tego sufitu spuszczają pewnie coś, co kosztuje, wiesz, dużo pieniędzy w porównaniu do mojego mikrofonu, na którym nagrywam teraz, to pewnie 10 razy tyle albo 50 razy tyle, podejrzewam. Plus cała masa ludzi, która potem siedzi nad postprodukcją tego, tak. To też jest istotna rzecz. Ale no też uważam, że im więcej ja sam zadbam przy produkcji wokali chociażby, tym mniej roboty później ma inżynier, także też staram się o to dbać.
0: Czyli znowu altruizm wjeżdża. Myślenie o innych.
1: Słuchaj, nazywaj to jak chcesz. Ja tego nie nazywam, no ale tak, no może jestem osobą, która lubi dbać o innych i myśleć o tym, żeby zadowalać innych, ale miałem przez ostatnie 2 lata taki syndrom odmawiania ludziom i dzięki temu chyba mam 2 albumy nagrane, a nie po prostu 1, bo bardzo wiele gościnek odmówiłem w międzyczasie. Może nie bardzo wiele, ale no dość dużo. Myślę, że to To było też dla mnie ważne, żeby się skupić na swojej twórczości. No i chyba dobrze na tym wyszedłem ostatecznie. Co może się okazać też nie do końca dobrym ruchem, wiesz, wypuszczanie 28 numerów jednym strzałem na Spotify, ale uważam, że to jest całość od dechy do dechy i nie umiem sobie wyobrazić obecnie, żeby było inaczej.
0: Z perspektywy jakby definicyjnej wydajesz jeden album w tym momencie, Ace It Moro, natomiast ma dwa CD-ki, ma jeszcze bonusy. No i pytanie, czy my nie powinniśmy właśnie traktować trochę tego Ace It Moro jako dwóch osobnych płyt, jako dwóch osobnych bytów, czy może dwóch komplementarnych, ale jednak dwóch?
1: Myślę, że trochę tak, bo różnią się te płyty od siebie i sposób, w jaki nagrywałem i jaki podchodziłem do pisania chociażby tekstów, jakoś definiował, na którą z płyt trafi dany numer, więc na pewno da się odczuć różnicę, ale ostatecznie całym konceptem na ten album dla mnie osobiście jest czas i miejsce, w którym powstał, więc ciężko mi było je rozdzielić między sobą. A jeszcze inną kwestią jest to, że ja kocham robić muzykę, stary, i jakby jak mam za dużo rzeczy w kolejce, to ciężko mi się zabierać za nowe, więc uważam, że im szybciej wypuszczę dane rzeczy, tym szybciej będę mógł się zabrać za kolejne, także no gdybyśmy to podzielili na, nie wiem, album i mixtape, bo wstępnie był taki pomysł, to na przykład musiałbym teraz czekać jeszcze, aż ta druga część utworów się pojawi. Myślę, że nie ma na co czekać, stary. Jeżeli, wiesz, któryś z numerów ma zażyć, to się wydarzy. Mm-hmm. Chcę dać, wiesz, ludziom też przestrzeń teraz przez lato całe, żeby mogli z tymi dwoma albumami się zapoznać, skleić go jakoś sobie wspólnie w całość jakąś, wiesz, zawsze można sobie zrobić playlistę i wybrać sobie ulubione. Tam każdy coś dla siebie znajdzie na bank.
0: No właśnie, bo to jest taka płyta, co bardzo mi się w niej podoba, że mimo tego, że nie jest jakby jednowątkowa, jeżeli chodzi o oś narracji, powiedzmy, co nie jest jakby albumem takim stricte konceptualnym, to jednak dając ci raz, wiesz, rapowy banger, drugi raz rave'owy, trzeci raz jechankę basową, bassową, przepraszam, i po raz kolejny wjeżdża na przykład miły ATZ na R&B, czego nikt się chyba nie spodziewał, ale to dostaliśmy, to przez to ja jestem jakby taki nasycony trochę, nie? Że to, czego chciałem od miłego ATZ na ten moment jako odbiorca, dostałem na tym albumie.
1: No i cieszę się bardzo. Ja też trochę tak mam, że się czuję nasycony, bo wielu rzeczy spróbowałem, których wcześniej nie robiłem. Czuję, że wybawiłem się wystarczająco, robiąc tą płytę. I jest tak, jak mówisz, że mimo że, chociaż ostatecznie uważam, że są tam też jakieś nawiązania pomiędzy numerami.
0: Tak.
1: Są jakieś wątki spajające to wszystko w całość. To ostatecznie też uważam, że to jest płyta singli, tak jak każda poprzednia moja. I nie siliłem się na jakiś większy koncept. Konceptem jest, wiesz, moje życie po prostu. Czas i miejsce. To jest koncept dla mnie.
0: To jest valid podejście, jak najbardziej. Tak się zastanawiam, bo jedna z pierwszych rzeczy, jaka mi przyszła do głowy w momencie, kiedy słuchałem Ace It Moro po raz pierwszy, w ogóle śmieszna sprawa, bo ten kawałek z chodakiem, który jest na pierwszym CD-ku, wleciał mi w momencie, w którym skręciłem w ulicę Puławską, a tam jest akurat tekst.
1: Na piskach wjechałeś?
0: Dokładnie. Może nie na piskach, ja trochę...
1: Wiadomo, ja też wtedy nie wjechałem na piskach. Stary, nigdy w życiu nie jechałem na piskach. Ten numer jest takim trochę wyolbrzymieniem, ale stary... No, kocham tą piosenkę i pamiętam moment, jak wjeżdżałem w tą Puławską tym swoim pierwszym za rap kupionym samochodem. Popłakałem się ze szczęścia i to były te piski, stary.
0: Okay.
1: No, ale jakie ty miałeś odczucia z kolei?
0: Właśnie, moja pierwsza myśl, która mi się pojawiła, to po przesłuchaniu całej płyty, jak dużo Miły ATZ uczęszczał na lekcje śpiewu i emisji głosu przez ostatnie 2 lata? I czy w ogóle?
1: Wiesz co? Ani trochę. Myślę, że cały progres, który słychać na albumie, to jest moja praca z mikrofonem po prostu.
0: Oh, wow. Okej.
1: No, dosłownie, stary. Wydaje mi się, że to też z tytułu tego, że miałem naprawdę dużo czasu i przestrzeni na to, żeby kombinować. I może to jest też kwestia miejsca, może to jest kwestia też tego, że przeprowadziłem się do Gdyni, zamykałem się, wiesz, na cały dzień albo noc w studio i nie musiałem się zapisywać w żaden kalendarz, nie miałem ograniczonej ilości godzin, tylko po prostu mogłem tam siedzieć, nic i nikt nade mną nie wisiało i po prostu mogłem się tym bawić. I dzięki temu w ogóle osiągnąłem jakieś nową jakość, nowe w ogóle kombinacje, stary, powstały. Czuję, że też wprowadziłem dużo nowych form w ogóle pracy dzięki temu. Także no, dzieją się rzeczy i myślę, że to w ogóle jest naturalna rzecz u mnie, że razem z czasem te moje umiejętności gdzieś wokalne i kontrola nad tym idą do przodu. Myślę, że między Czarnym Swingiem a Rollerem też czuć było ten przeskok. Uczę się, wiesz, słucham muzyki, chłonę, staram się, wiesz, nie powielać aż tak bardzo schematów poprzednich. No bo, stary, jakby, wiesz, uważam, że muzyka nie może być nudna. I tak jak, wiesz, no kocham nadal, wiesz, Two Step Garage, ale jeżeli mam zrobić numer na płycie two-stepowy, to nie chciałbym, żeby on przypominał, wiesz, 777. I uważam, że okej, mam znowu two-step jeden na płycie, ale jak go przyrównasz do siódemek, no to, stary, jest ogromna przepaść, nie? I chciałbym z każdą kolejną płytą takie innowacje wprowadzać po prostu.
0: Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie i to dość poważnie, bo byłem przekonany, że odpowiesz mi coś w stylu, no 2 razy w tygodniu chodziłem na lekcje śpiewu i raz na... Autentycznie, zgadzam się, że była bardzo duża różnica, że była duża różnica między dwoma pierwszymi płytami, czy nawet drugą i trzecią, ale ta przepaść jest naprawdę spora, w sensie nie przepaść, ale raczej ta, mam wrażenie, że otworzyła ci się jakaś czakra po prostu, wiesz, w głowie.
1: Gardła.
0: I że, no serio, kontrola głosu, to w jaki sposób ty brzmisz na niektórych numerach, Miły ATZ nigdy tak nie brzmiał. Się musiałem czasami przy niektórych kawałkach naprawdę 2 razy zastanowić, czy na pewno jesteś ty.
1: Okej, okay. Wow.
0: No.
1: Ciekawe bardzo. No zacząłem kombinować, stary. Może się coś otworzyło, może... Ciężko mi powiedzieć realnie, stary. Może dużo bardziej zacząłem świadomie podchodzić do brzmień, które w ogóle aplikuję do swojej sztuki. W ogóle może zacząłem traktować swoją twórczość jak sztukę.
0: Okay.
1: Może trochę zacząłem nawet mniej się utożsamiać z tą formą, dzięki czemu otworzyły się nowe możliwości, stary. Mm-hmm. I wiesz, nie mam już w głowie, siadając przed mikrofonem albo stając przed nim, dobra, teraz muszę być Miły ATZ, tylko daję się dziać tym rzeczom i może dzięki temu po prostu przepływ jest dużo bardziej różnorodny.
0: No to jest coś też, co mega dobrze widać na sound systemach waszych świętobejsowych. Jakby ta synergia między tobą i Funkillem i ten moment połączenia tych jakby dwóch charakterów i umiejętności, które jakby... Mam wrażenie, że Funkill wie, kiedy ty chcesz wjechać i robi różne rzeczy z dekami, o których nie mam pojęcia i pewnie nigdy się nie dowiem. I tak samo jak ty, wiesz, kiedy on chce zmienić już beat i tak dalej, jakby rozumieć się po prostu bez słów, nie? I ta jakby naturalność, ta zabawa muzyką przede wszystkim to jest coś, co jest słyszalne. I teraz zastanawiam się w związku z tym, dlaczego o tym mówię, czy ta twoja świętobejsowa przygoda, która już chwilę trwa, może ona ma taki wpływ na to twoje postrzeganie muzyki, może ona jakby jeszcze bardziej otwiera cię na różne rzeczy, a jeżeli nie, to, to w którym kierunku może cię ciągnąć?
1: Ciężko mi powiedzieć. No, myślę, że to jest jakby z obu stron. Inaczej, moja twórczość ma wpływ na Święty Bass i odwrotnie. Święty Bass i jakby doświadczenie z tej sfery na bank ma wpływ na rzeczy moje solowe. Ja wiesz, ja trochę mam tak, że nie chcę zamieniać swoich płyt w coś, co będzie kontynuacją Świętego Bassu. Ale tak jak mówię, no to jedno wpływa na drugie i się gdzieś przenika. Jeżeli chodzi o gatunki, to chciałbym, żeby na moich płytach były takie soft wersje ewentualnie tych świętobasowych wygrzewek.
0: Okay.
1: Ale może mi się to też kiedyś zmienić. Chciałbym kiedyś nagrać, wiesz, album albo nie wiem, może epkę, która będzie moimi solowymi rzeczami w stylu, wiesz, ciężkich jakichś drum and bassowych jechanek czy dżungli. Myślę, że to też miałoby sens totalnie. Ale też dlatego chcę, wiesz, się wyzbywać tych rzeczy jak najszybciej się da, żeby móc tworzyć nowe i żeby one już sobie żyły własnym życiem. Odcinam to sobie i cisnę dalej. Już się nie mogę doczekać, stary. Znowu mam ten moment, wiesz, gdzie czuję, że no, zrzucam z siebie jakiś balast i będę mógł sobie dalej tworzyć. Mhm.
0: No właśnie, bo odrobina kuchni, my jesteśmy jeszcze 2 tygodnie tak naprawdę przed premierą, w momencie, w którym rozmawiamy, przed premierą Ace It Moro. I tak się zastanawiam, czy ty myślisz w ogóle o tym, w jaki sposób ludzie mogą zareagować na te nowinki od ciebie i czy będą zaskoczeni na przykład, bo wiesz, czasami jest tak, że jeżeli artysta przyzwyczai do czegoś swoich takich korowych słuchaczy, to jeżeli prezentuje coś nowego, to ci korowi słuchacze czasami się na niego obrażają, nie? W hip-hopie to jest w ogóle bardzo częste. Szczególnie mam wrażenie przy gdzieś tam odrobinę starszych graczach, którzy jeżeli spróbują czegoś nowego, to tylko jest od razu umówione, że skończył się po czymś tam.
1: Wiesz co, ja się w ogóle o to nie martwię. Nie mam żadnych oczekiwań. Dobór singli był jaki był też z powodu tego, że numery tak zwane bardziej zasięgowe zostały skończone niedawno w zasadzie przed oddaniem na przykład masteru do tłoczni, więc nie byliśmy w stanie ich singlować. Ale może tak miało być, wiesz, może to jest pole do tego, żeby jeszcze po premierze płyty gdzieś popchnąć tą promocję. Co się na przykład nie wydarzyło przy rollerze, absolutnie. Wiesz co, ja uważam, że mimo tego, że spróbowałem nowych rzeczy, to dałem na tyle dużo takich, jak mówisz, satysfakcjonujących i sycących rzeczy ludziom, którzy gdzieś oczekują ode mnie podobnych piosenek do rzeczy z płyty poprzedniej, czy jeszcze wcześniejszych. Że w zasadzie się nie martwię o to, że ktoś się na mnie obrazi. Wręcz myślę, że to może tylko i wyłącznie sprawić, że nowi odbiorcy się znajdą i sprawdzą starsze. Także nie martwię się absolutnie i też nie mam oczekiwań i tak czuję, że siłą rzeczy będzie lepiej to przyjęte niż poprzedni album. Zawsze jest to jakiś tam mini krok w górę i nie zależy mi na jakichś totalnie wielkich skokach rozpoznawalności czy odtworzeń na streamingach.
0: No, nie będę pytał w takim razie, czy masz ambicje pójść do Dzień Dobry TVN z jednym z
1: Ale bardzo chętnie pójdę, stary, okay. Wiesz, to nie jest tak, żebym nie poszedł, poszedłbym. Ale
0: A jakby... czy musieliby pozwolić ci nawijać, czy zgodziłbyś się na playback?
1: Zgodziłbym się na playback.
0: Okay.
1: Jeżeli byłoby trzeba, to zgodziłbym się na playback. To by było ciekawe doświadczenie dla mnie.
0: No to na pewno. Tak się zastanawiam teraz, bo mówisz o tych kwestiach promocyjnych. Nie myślałem o tym wcześniej, ale jakby ilość materiału, która jest na Ace It Moro, którą wydajesz na raz, mogłaby spokojnie starczyć na ten ułożony już od jakiegoś czasu model promocyjny płyt za granicą. Czyli wydajesz podstawową wersję, po czym po 2 tygodniach, 3 tygodniach wydajesz bonus, co nie? I w ten sposób mógłbyś ciągnąć to, no, biorąc pod uwagę, że zagraniczni artyści wydają w bonusowych wersjach swoich albumów po 3 numery, no to pewnie mógłbyś tak ciągnąć do bonusu numer 7 albo i 8, ale jednak postanowiłeś to zrobić za jednym zamachem.
1: Wiesz co, może to wynikać stricte z tego, że w ogóle nie śledzę jakby modeli biznesowych zagranicznych i może to źle, prawdopodobnie to źle, ale uważam, że to wróci do mnie w innej formie. Jeżeli nie stricte finansowej, to w jakiejś na bank. Ja osobiście, no nie wiem, mimo że nie śledzę, to czasami gdzieś mi się to rzuci w oczy, może nawet bardziej na polskim rynku, i jakieś takie wysysanie, wyciskanie tej szmaty po prostu do cna. Nie wiem, wolę się skupić na tym, żeby zacząć nagrywać następne utwory. Może ktoś uważać, że to jest idiotyczne, co robię, ale nie wiem. Może jeszcze kiedyś, wiesz, będę miał upgrade, jeśli chodzi o sferę biznesową w moim życiu. Ciężko powiedzieć, a może, nie wiem, ktoś mi będzie lepiej doradzał. Ciężko powiedzieć, stary. Zobaczymy, no.
0: Nie, no ale to też jest takie podejście trochę true to the game, co nie, że bo jednak jakby wyciskanie tej szmaty, o której mówisz, i taka kapitalizacja wszystkich możliwych odsetek przez jak najdłuższy czas, mam wrażenie, że zabiera trochę fun z tego, czym w ogóle jest muzyka u podstaw, nie?
1: To mi totalnie odbiera i powiem ci, że no nie wiem, ja nie mam na to przestrzeni w życiu, ja wolę się skupić na jakby kreatywnych sprawach. Może, wiesz, może kiedyś się to u mnie zmieni, ale może to jest kwestia tego, żeby w pewnych zamknąć album i dopiero w momencie zamknięcia albumu skupić się w ogóle na całej reszcie. Ale czy kiedykolwiek będzie na to przestrzeń? Wydaje mi się, że nie, bo patrząc na, wiesz, resztę sceny i kolegów innych z branży, to na innych poziomach i levelach rozpoznawalności to wygląda też tak samo. Zawsze to są wariackie papiery, stare. Raczej po prostu możliwe, że się to u mnie nie zmieni, ale może wróci w innej formie.
0: Się zastanawiam teraz, bo ludzie bardzo często mówią o pewnych artystach, że są industry plantami na przykład.
1: Nie? To znaczy?
0: Że są, wiesz, wykreowani w 100% przez przemysł muzyczny, przez wytwórnie, przez majorsów, ale znając to, jakie są realia rynku muzycznego w Polsce i to, jak działają wytwórnie, albo jak działają sami artyści, którzy wydają sami siebie, no to nie wiem, czy jest zbyt wiele ludzi, o których rzeczywiście można powiedzieć, że są produktem wytwórni od początku do końca. I mam wrażenie, że ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak działa ta branża i jak wiele zależy od samego artysty w całym tym procesie.
1: To prawda, to fakt. I myślę, że często też artyści sobie z tego nie zdają sprawy.
0: No, to na pewno.
1: To jest gorsze chyba, stary. Bo to przede wszystkim my powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Ja powoli zaczynam. Może niektóre rzeczy już coraz bardziej świadomie olewam, tak jak na przykład to, o czym przed chwilą gadaliśmy. Ale no potem będę mógł mieć pretensje tylko i wyłącznie sam do siebie, nie? A ludzie, wiesz, ciężko powiedzieć, to jest, wiesz, to co myślą ludzie.
0: Nie myślmy, zostawmy o tym, pomyślmy o tym, co my myślimy.
1: Tak,
0: o to będę cię pytał. Zapytam cię

0: utworów, oczy, to jest mój też beat. I trochę jest tak, że ja podjąłem decyzję o tym, że w tej formie to będzie nieostatecznej, bo ostateczna forma jest Mirofa i Shadowa. Shadow nagrał tą gitarę, Mirof zrobił resztę rzeczy, ale pierwsza wersja, w ogóle pierwsza, to jest też długa historia, bo stary, ja ten numer napisałem razem z UPA-em i była taka akcja i generalnie w ogóle na pendrive'ie, który został dodany do preorderu, jest ten numer w pierwszej wersji, to jest turbo w ogóle smaczek i tam jest tak, że Yupi pisze czwórkę na temat jakichś swoich rozterek damsko-męskich w kwestiach relacji, a ja jako starszy kolega mu odpowiadam na to. No ale pewnego dnia stwierdziłem, że po prostu dopiszę sobie do tych czwórek, które są odpowiedziami na jego czwórkę, po swojej i zrobię z tego swój solowy numer. Na testa po prostu sprawdziłem, jak to siedzi na jakiejś takiej gitarce i dołożyłem tylko stopę, nagrałem te wokale pod coś takiego i ostatecznie wrzuciliśmy to, tą akapelę na beat Mirofa. Ja kocham to, jak bardzo uczłowieczony był proces tworzenia w ogóle tego albumu i jak bardzo mocno zależało to od po prostu czasu spędzonego z ludźmi, którzy są na tej płycie. Nie zawsze, ale w większości przypadków tak jest. Zastanawiam się, jakie było pytanie, czy...
1: Czy dobrze czułeś się w tej stylistyce? Najlepiej.
0: Najlepiej, stary. Okay. Jakby wiesz, moment, w którym mogę... Ja nagrywałem ten numer tak jak teraz, siedziałem po prostu i jakby... Pisałem te wersy i rapowałem je z uśmiechem na twarzy. Okay. I miałem takie... Tak było, po prostu tak było. Chociaż mam wrażenie, że w mojej głowie się mieszały różne wątki, bo tam jest kilka, chyba 4 ósemki tam są. Ale myślę, że dzięki temu przekaz jest taki uniwersalny i wielu ludzi może sobie gdzieś utożsamić się z tymi wersami.
1: No to jest chyba jeden z moich ulubionych numerów na płycie. Ten z Dominiką Płonką zresztą też jest jednym z moich ulubionych numerów na płycie. Ale gdybym tak, to może skoro już zacząłem ten temat, to zerknę sobie na tracklistę i powiem ci, które kawałki mi się najbardziej podobają.
0: No właśnie.
1: Mi powiesz, które tobie się najbardziej podobają.
0: Dobrze.
1: To tak, zaczynając od numeru 2 na CD1 i ten tytuł nie mam pojęcia, jak powinienem wypowiedzieć. Więc może mi pomóż. Bojen?
0: Bojen, tak.
1: Bojen, po prostu.
0: Bojen, no to jest nazwa twierdzy w Giżycku.
1: Tak, okej.
0: No generalnie chodziło mi trochę o to, że tam jest w ogóle ten prechorus. Nigdy nie byłem najlepszym b-boyem, w graffiti nieraz bywałem tojem, na freestylach nie wygrywałem wojen, to dzisiaj spełniam nasze marzenia z twierdzy Bojen. Miałem taki flashback po prostu, jak byliśmy dzieciakami, pojechaliśmy z ziomalami na pierwszy festiwal typu hip-hop do Giżycka i pierwszy raz byłem na scenie dłużej, wiesz, tam procentę mi dawał czapkę, z której losowałem temat na freestyle. Byłem absolutnym łakiem wtedy i mam wrażenie, że wtedy zacząłem tak realnie marzyć o całym, o tym wszystkim, co się dzieje obecnie. Zacząłem sobie wtedy to jakoś wizualizować i to miało wpływ. I to nie są tylko moje marzenia, bo myślę, że to tak jak jest w tym refrenie też, to jest taka wypadkowa marzeń tych wszystkich ziomali z mojego osiedla, którzy po prostu gdzieś tchnęli we mnie tą energię, stary, i ja jestem kwiatkiem po prostu, który rozkwitł. Na tym drzewie gnieźnieńskim.
1: Bardzo ładne. No to backstory dodane do tego jeszcze bardziej sprawia, że podoba mi się ten numer. W takim razie.
0: Ale przepraszam, jeszcze dodam. Tak. Pisałem go pod zupełnie inny beat. Aha. I jest to jedna też z piosenek, przy których płakałem pisząc. No, było to... pierwszy wydźwięk był smutny bardzo tego utworu, ale...

0: ostatecznie zrobiliśmy z Mirofem z tego taki trochę soundtrack zwycięzcy. Mm-hmm. Do wygrywania żyćka.
1: Prawda. Tak to brzmi, tak brzmi ten kawałek właśnie, to prawda. W ogóle ta płyta, mam wrażenie, że to jest też trochę, chociaż nie chcę wchodzić oczywiście w twoją głowę i a szczególnie wrzucać słów w twoje usta, natomiast taki wydawał mi się trochę jakby klucz do podziału na CD1 i CD2, że ta część pierwsza jest zdecydowanie bardziej refleksyjna.
0: Smutna też.
1: I smutna, tak.
0: I
1: tak.
0: Toksyczna, no.
1: Tak.
0: To prawda. Jest tak. I czuję, że to też totalnie moje życie miało na to wpływ. Nie chcę się chyba w to zagłębiać ostatecznie. Dam też jakieś pole do interpretacji, bo tam są też nawiązania do jakichś historii z Rollera. Dajmy to rozkminić ludziom, którzy jeszcze może rozkminiają takie rzeczy. Ja zawsze byłem takim słuchaczem, który kochał, wiesz, czytać te kody, także zostawmy to wczutym. Ale z kolei, poczekaj, bo ja teraz muszę ci zadać pytanie. A co myślisz o intro? Bo ja jestem ciekaw, co myślisz o tym numerze. To jest szczerze, totalnie.
1: To jest jeden z tych kawałków, na których musiałem się zastanowić, jak wjechałeś w pierwszych słowach. Mm-hmm. Czy to jesteś na pewno ty?
0: Naprawdę?
1: Autentycznie, tak.
0: Okej.
1: Okay. Tak. Masz tam tak... Ta emisja twojego głosu w tym kawałku jest tak bardzo... Bo ty masz taką manierę, raczej przyzwyczaiłeś, mam wrażenie, słuchacza, przynajmniej mnie, jako twojego słuchacza, do takiej maniery przeciągania sylab, nie do końca dykcyjnie, super, hiper poprawnego wymawiania, do rytmizowania przede wszystkim. A tutaj mieliśmy do czynienia, mam wrażenie, z takim bardzo czystym, miłym ATZ i czystym wokalem miłego. Nie siedzi mi chyba w tym numerze ten, nie wiem, kto nawija światła.
0: To ja. Wszystko to ja.
1: No i widzisz, nie miałem pojęcia, myślałem, że to jest inna osoba.
0: Ty jesteś pierwszą osobą, która to mówi, to jest ciekawe. Ja chciałem trochę zmienić proporcje, bo tam są dwa wokale w tym samym miejscu i chciałem, żeby ten motyw światło był, no nieważne, nieistotne. To jest ciekawe, bo jesteś drugą osobą, która mi to mówi. Ten wokal jest w ogóle pocięty. Ja to zrobiłem celowo. Nieważne. Ale rozumiem, ma prawo ci się to nie podobać.
1: Ale to jest jedyna rzecz tak naprawdę. Nie...
0: W tym numerze całym?
1: Tak. Uważam, że to jest fajne wprowadzenie do historii, która... Do różnych historii, które później...
0: To jest ostatecznie też... W sensie to jest ostatni numer, który w ogóle napisałem i nagrałem na ten album. Jest to trochę takie... podsumowanie na starcie tego, co mi się w ogóle wydarzyło, stary, z perspektywy czasu, gdzieś uświadamiając sobie tą drogę właśnie 2 lat, albo nawet więcej, bo realnie moment, który sobie wyobrażałem, pisząc pierwsze wersy do intro, sięga nawet jeszcze czasów takich przedrollerowych. I takich między Czarnym Swingiem a Rollerem jeszcze jak mieszkałem w Warszawie, więc jeśli chodzi o chronologię, to aż tam ta ciemność się rozpoczęła, no.
1: Trochę też tak nastroił mnie, raczej przygotował bardziej do tego, że to będzie bardziej filozoficzna przewózka niż do tej pory.
0: I była?
1: No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że bardziej niż na poprzednich albumach poleciałeś w strony właśnie takiego filozofowania trochę.
0: Możliwe to jest. No jest na przykład Zoom, który na pozór jest taką chamską bragą, a ostatecznie jest tam dużo metafizycznych rzeczy i ja to nazywam duchowym braga. No, ciekawostki, tam jest dużo oczek puszczonych do osób, które lubią też psychodeliki jeść i tak dalej. Wydaje mi się, że tak. Może to też z tego tytułu wynika, że... Nie padło to pytanie, więc nie będę w to brnął. Ale no, faktycznie, może być tak, jak mówisz. No dobra, ale lećmy dalej. Jestem ciekaw, jakie rzeczy ci się nie podobają. Chuj z tym, co ci się podoba, stary, przepraszam, ale jestem ciekaw, co ci się nie podoba.
1: Okej. To jest ciekawe pytanie. Teraz się czuję jak po drugiej stronie.
0: Przed też mi zadawaliście takie pytania. Dawaj.
1: No to prawda, to prawda. Numery, które nie podobają mi się na twoim albumie. No i właśnie, musiałbym pomyśleć. Daj mi sekundkę. Robię comeback, mi się podoba. UPA w ogóle w tym numerze, kto się wyświetla, bardzo, bardzo fajnie nawinął. Kevin też mi się podoba.
0: Ja uwielbiam.
1: Może nie wiem, czy chłód jest moim ulubionym numerem z tej płyty.
0: No smutna bardzo piosenka.
1: Tak.
0: Okrutnie smutna i moment, w którym pisałem tą piosenkę, no w ogóle zwrotki, bo tak, refren chyba w sumie też, pod zupełnie inny beat to pisałem.
1: Okay.
0: Potem jakby wyprodukowałem sobie to, ale no turbo chłód od tego bije. Wydaje mi się, że to jest taka użytkowa piosenka dla ludzi, którzy mają dużo chłodu w życiu i będą sobie nim tym tunem tylko podkręcać to wszystko. No, może nie zarezonowałeś przez to, że
1: tak
0: wiesz, w twoim życiu jest lepiej po prostu, nie?
1: Tak.
0: To
1: tak
0: może z tego tytułu, ale może też forma, wiesz, ja tam, wiesz, na autotune można powiedzieć śpiewam albo nucę. Jestem mega ciekaw w sumie odbioru tego tuna. Uważam, że w sumie może ma jakiś potencjał na bycie takim często zapętlanym przez smutnych ludzi.
1: Myślę, że tak.
0: Tak.
1: To na 100%. No. Ale generalnie uważam, że to nie jest tak, że mówię to każdemu, bo nie, ale uważam, że ten album nie ma skipów, nie? W sensie są numery, które podobają mi się bardziej, są numery, które podobają mi się mniej, ale nie miałem tak, że muszę, nie wiem, wyłączyć coś, bo mnie po prostu skręca, nie? Nie, absolutnie.
0: To się cieszę bardzo.
1: To jest chyba trochę taki stempel jakości.
0: Na 28 tunów.
1: Tak, to... tak, no to tak, to prawda.
0: Ale na bank ludzie będą tak mieli, wiesz. Wydaje mi się, że będą tak mieli. Dlatego zachęcam w ogóle do, wiesz, robienia sobie playki z tego, co tam się utworzyło, zrobienia sobie swojej w ogóle wersji tego albumu, swoich konfiguracji, bo uwierz mi, że ułożyć w ogóle całą setlistę z tego wszystkiego, ja to zostawiałem, odkładałem to na sam koniec, stary, i do dziś nie jestem pewien, czy dobrze to zrobiłem, okay. Wiesz, bo ułożyć to wszystko raz, że chronologicznie, żeby to miało jakiś sens taki dla mnie, wiesz, logiczny po prostu, jeśli chodzi o czas, w którym się dane rzeczy działy, plus tempo, plus charakter utworu, tak. Ojej, zmiennych jest bardzo wiele, ja sobie potem to kolorowałem, nie było łatwo ułożyć tego, ostatecznie na przykład dwa numery z pierwszego CD wylądowały na dwójce, z różnych powodów. No nie było łatwo.
1: Okay.
0: Ale tak jak mówię, no w ogóle może rozkminimy coś. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak ludzie sobie to ułożą. Chciałbym, żeby mi podesłano, ale to muszę wrócić do tego, obejrzę ten wywiad i sobie o tym przypomnę.
1: Spoko, mogę ci przypomnieć też.
0: Przypomnij mi, stary, bo chciałbym, wiesz, zrobić taki ruch, żeby ludzie poskładali takie playki, okay, swoje interpretacje tego albumu.
1: Cool, to brzmi jak fajny pomysł. Słuchaj, bo chciałem przejść do innych wątków jeszcze. Może o twoim słuchaczu chciałbym porozmawiać przez chwilę. Jak ty sobie wyobrażasz, i powiem coś, co może zabrzmieć niegrzecznie, ale zrobię teraz do kamery takie cudzysłów, typowego słuchacza, miłego ATZ.
0: Wiesz co? Typowy słuchacz miłego ATZ to jest dzieciak w okolicy... Dobra, ciężko powiedzieć dzieciak, ale... Dobra, zostańmy przy dzieciaku. Jeżeli jest to dzieciak, to jest to dzieciak pomiędzy 15 a 20 rokiem życia, który słucha dużo muzyki, diguje ją i nie słucha tylko rapu, ale interesuje się też elektroniką i no ma specyficzny gust muzyczny. Jeżeli słucha albumów, to słucha ich od dechy do dechy. Jak się jara jakimś artystą, to sprawdza po prostu wszystko, co jest możliwe. Mhm. Pochodzi z normalnej rodziny. Typu, nie wiem, co to znaczy normalna rodzina. Dobra, może w to się nie zagłębiajmy.
1: Biorąc pod uwagę, że powiedziałeś dzieciak i słuchający albumów od deski do deski, to podejrzewam, że jest ich stosunkowo niewiele.
0: Słuchaj, ja chciałem powiedzieć o tym też, że czuję, że mój słuchacz jest po prostu trochę odbiciem tego, jakim ja zawsze byłem słuchaczem.
1: Okay.
0: I w sumie opowiadając o nim, mówiłem o sobie samym. I marzy mi się, żeby każdy mój słuchacz, obojętnie w jakim jest wieku, był odzwierciedleniem tego, jakim ja byłem słuchaczem w danym wieku.
1: Okay.
0: Tak, to chciałbym, żeby tak było. Jak jest ostatecznie, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te rzeczy się zbliżyły do siebie, żeby być blisko tej wizji. Wydaje mi się, że moja twórczość daje pole do tego, żeby jarać się całością, a nie tylko pojedynczymi tunami, i idzie za tym jakiś cały lifestyle, jakaś cała taka, nie wiem, organiczna otoczka tego wszystkiego, i mam wrażenie, że ludzie też to odczuwają i to pozwala im być w tym całościowo, łącznie nawet ze świętym bejsem. I czuję, że takich ludzi przybywa. Co nie zmienia faktu, że wiesz, no, jestem wdzięczny każdemu słuchaczowi, który wiesz, tam sobie odtwarza te tuny. To jest totalna abstrakcja dla mnie, moment, w którym wiesz, wchodzę sobie na Spotify for Artist i widzę, że w danym momencie słucha mnie, nie wiem, 150 osób o 2 w nocy, wiesz, we wtorek. No stary, weź sobie wyobraź tych wszystkich ludzi, co oni robią.
1: Tak.
0: To jest inspirujące bardzo, ale też abstrakcyjne, bo no tak, jest po prostu abstrakcyjne.
1: No bo wyobrażasz sobie, że twój głos jest w tym momencie w głowie tak. 200 ludzi w jakimś najbardziej randomowym momencie. W najbardziej, no trochę creepy też, tak, de facto. ale tak, no to jest coś, o czym często się w ogóle, mam wrażenie, zapomina, będąc artystą, czyli trochę też takiej jakby, bo co za tym idzie, no pewnie odpowiedzialność, nie, za swój produkt, za swoją sztukę, jakkolwiek by ktoś nie wolał tego nazwać. Nie?
0: No tak, i na przykład na tej płycie też pada stwierdzenie, po prostu przyznałem się na tym albumie, że nieraz jakby szczyciłem się i przechwalałem się rzeczami, za które powinno być mi wstyd. Mimo tego, że nagrywałem na przykład piosenki o tym, że krytykuję innych za treści, które umieszczałem w swoich utworach. No i może też to, że coraz mniej się utożsamiam właśnie z treściami, które tworzę, i z formą, po wypluciu już ich, też mi pomaga nie ryć sobie tym bani właśnie, tymi 150 osobami z moim głosem w głowie, który już nie jest moim, wiesz,
1: tak.
0: To już było jakiś zapis tamtej chwili, ale już nie ma co sobie z tego robić tożsamości.
1: A da się zrobić uniwersalną piosenkę, moim zdaniem? Która powiesz, posłuchasz jej za 10 lat i powiesz, miałeś rację, masz rację.
0: Jasne, myślę, że da się, myślę, że da się. Ale to wszystko jest, wiesz, kwestia podejścia. No, myślę, że mam sporo piosenek, które jak posłucham za 10 lat, to będę szczęśliwy, zadowolony z tego. Do dziś wracam do jakichś starych swoich albumów i jestem dumny z tej formy. No, zdarza mi się na przykład do dyktafonu wracać i tam są, no są naprawdę genialne momenty, gdzie wiesz, poskładane są tak rymy, że jestem w absolutnym szoku, jak mi to wtedy przyszło do głowy.
1: Okej.
0: No,
1: Oglądałem jakieś relacje z Popkillerów ostatnich. I nie pamiętam teraz kto, przepraszam, wyleciało mi z głowy, ale przepytywał Łonę i zapytał go o to, kto jego zdaniem jest najlepszym raperem z tej młodej fali raperów. Łona powiedział, że Miły ATZ jest najlepszym raperem. Jak ty się czujesz, słysząc takie słowa, takie komplementy od takich ludzi?
0: O człowieku, jaram się absolutnie, stary. Powiem ci, że Łona to był jeden też zawsze z moich ulubionych raperów od dzieciaka i jakby moment, w którym naprawdę taka legenda i tak ogromny artysta mówi coś takiego, jest dla mnie, no, giry miękną, absolutnie. No to jest chyba wyznacznik sukcesu dla mnie. Bo wiesz, jakby zdanie, to nie jest tak, że mam gdzieś zdanie, wiesz, ludzi z internetu. Dobra, kurwa, mam. Szczerze mam. Mam gdzieś. A zdanie takiego człowieka jak Łona, no, jest dla mnie ważne, więc biorę sobie to do serca. Czuję, że wykonuję swoją robotę dobrze dzięki temu, że takie osoby się w ten sposób wypowiadają. No i co? I nic, tylko cisnąć dalej. To są dla mnie takie, wiesz, właśnie oczka od rzeczywistości puszczone, że keep it moving.
1: Dokładnie. A wiedziałeś o tym, że Łona tak się wypowiedział, czy dopiero teraz się...
0: Tak, już ktoś mi o tym powiedział. Wcześniej wiedziałem o tym, no. Bardzo miłe, bardzo miłe.
1: Oglądałem dzisiaj rozmowę Nardwara ze Skeptą. I Nardwar tam na sam koniec zadał takie pytanie, zresztą on zawsze je zadaje. Why should people care about Skepta? Więc ja zadam to samo pytanie tobie, trochę za Nardwarem. Dlaczego ludzie powinni zwracać uwagę na Miłego ATZ?
0: Dlaczego powinni?
1: Tak.
0: Bo warto. Uważam, że warto, bo można dostrzec w tym wiele piękna, które przebija przeze mnie. Boskiego piękna, które przebijać zaczyna przeze mnie coraz częściej. Wow.
1: Piękne słowa.
0: A może to było ego, może to ego przeze mnie przemawia. Ciężko powiedzieć. Sami to ocencie. Chociażby po to, żeby ocenić, czy jest tak, czy inaczej. Czy to szatan, czy Bozia.
1: Czy było to ego, czy był to jakiś błogosławiony nurt myśli. Słuchajcie tej muzyki, bo po prostu warto. I dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję. Jarastafari.
1: Jarastafari, dziękuję.

0: Kiss FM.
1: Radio Kiss FM Warszawa. To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
2: Siemano, już siódma. Cztery alerty RCB i uderzenie rosyjskiego drona odrzutowego tuż przy polsko-ukraińskiej granicy. Zamknięto i ewakuowano przejścia graniczne w Zosinie i Dorohusku. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Nasi piłkarze znów wracają na tarczy. Biało-czerwoni przegrali 1-3 z reprezentacją Szwecji. Zawiodły małe rzeczy, detale, mówi jeden z naszych obrońców Jan Bednarek i dodaje, że trzeba popracować nad komunikacją. To bardzo frustrujące dla piłkarzy. W piątek kolejny mecz. W Warszawie Polacy zagrają z reprezentacją Rumunii. Amerykańskie embargo na kanadyjski nabiał, alkohol i motocykle weszło w życie. To część sporu trwającego między oboma krajami. Koty mają w moczu chemiczny dowód osobisty. Według naukowców to charakterystyczny dla każdego zwierzęcia zestaw 13 kwasów tłuszczowych.
3: Warszawa da się lubić, chociaż o tej porze na Moście Łazienkowskim bywa to, powiedziałabym, trudne zadanie. Przyczółkowa i Aleja Rzeczypospolitej ładują się filanowską, tworząc potężny lejek aż do Belwederskiej. Łapcie południową obwodnicę, tam nitka wciąż jedzie luźno. W Warszawie wita nas różowo-błękitnym niebem. Bez ani jednej chmurki. Na termometrach notujemy w tej chwili 8 stopni. Za chwilę październik, więc poranny chłód przypomina o kalendarzu, ale potężny wyż nad Polską oznacza jedno. Spokój, czyste niebo i słońce na pełnym etacie. Dziś maksymalnie dobijemy do 21 stopni. A taka piękna złota jesień ma zostać z nami do przyszłej środy.

wtorek, wtoreczek, Toruniu. Weekendu jeszcze nie początek, ale to lepsze niż poniedziałek, prawda? Witam was ja, Julia Wasilewska, w ten piękny wtorek. Dziś będzie dużo śpiewania dobrej muzyczki i hot ploteczek. Zresztą, jak zawsze w Radiu Kiss FM, only drops and bangers. Wy zróbcie głośniej, bo już po siódmej, a ja gram wam tylko trendujące nutki. Radio Kiss FM. Miley Cyrus na sam początek.

0: Kiss FM, mamy 10 po 7. Girl, I got you so. No i nowe ploteczki. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale Faustyna podobno rozstała się z Blendusiakiem. Oczywiście nic nie jest potwierdzone, ale detektywi z TikToka już wiedzą swoje. Ale skąd te poszlaki? Fausty chce oddać bilety w dwie strony do Rzymu dla dwóch osób. No i fani uznali, że to wystarczający znak. No ale niestety z kim już jechać nie ma, a wylot jest dzisiaj. Więc jeżeli macie wolny tydzień, to weźcie Fausty na te wakacje. Zasłużyła dziewczyna jak nikt inny. No gdyby nie ta moja praca. Ale to by było nasze duo. Co myślicie?
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

0: Kasa i Animal w Radiu Kiss FM, 19 po 7, więc powoli radziłabym ewakuować się do pracy i szkoły, bo dzień będzie zbyt piękny, żeby sobie przypał za spóźnienia z rana robić, bo jeszcze w tej godzinie przed nami Age, Mata, Rose, Malcolm Todd. No to trenduje naprawdę Radio Kiss FM.
1: Radio Kiss FM.

0: No drama goni dramę, a oni uciekli, co, gdzie i jak, powiem wam za moment. Jedno jest pewne, nie pojechali próbować pizzy z kebabem. Taka ciekawostka.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

Clouds i Earrings w Radiu Kiss FM. I love that banger, ale w tej godzinie same takie, jak ja się cieszę. Sanach, Tame Impala czy Urzel do 8 zagrają nam ładnie na pobudzenie tylko w Radiu Kiss FM. Za 19 minut mamy 8, jedźcie ostrożnie. Radio

0: Ejo! Masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja.

0: Antenie Radia Kiss FM, a Sanach miała też kiedyś taką piosenkę Kawka na Wenos, dzisiaj towarzyszy mi. I słuchajcie, zbliżamy się do 8 i chcę wam powiedzieć, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Kawy. Z tej okazji wypiję tych kaw z 70, bo promki będą wszędzie. Co więcej, w radiu mamy za darmo, więc jak my to lubimy w Poznaniu, wezmę sobie na wynos, będzie taniej.
1: Radio Kiss FM, to jest banger.

0: na update Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest ósma. Ponad 100 aptek w Polsce straciło zezwolenia. Jak tłumaczy Główny Inspektorat Farmaceutyczny, powodem był nielegalny obrót lekami. Chodzi o wywóz niektórych preparatów z kraju. Plaże w Ustce zostały zamknięte. Morze wyrzuciło wczoraj na brzeg substancję ropopochodną. Prawdopodobnie wyciekła z jednego ze statków. Bezchmurne niebo, słaby wiatr, temperatury sięgające 20 kilku stopni w cieniu. Taką pogodą możemy cieszyć się w całym kraju. Warto skorzystać w najbliższych dniach z takich warunków, wybrać się na spacer czy pojeździć na rowerze. Z końcem tygodnia będzie więcej chmur, ale lekki deszcz może pojawić się tylko w piątek i sobotę na wybrzeżu. To wielki dzień dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną w finale turnieju ATP w Chengdu. Początek meczu o 13:00.
3: O tej porze na ulicach Warszawy mamy klasyczne biurowe apogeum, ale jej rozumiskie twardo trzymają pokutne tempo od Pruszkowa. Na Targówku przez wykopki na Gilarskiej zator mamy w ulicy Łokietka i Trocką. Trzeba odczekać trochę, by w ogóle przejechać skrzyżowanie. Zachowajmy spokój o poranku.

Na warszawskich termometrach zameldowało się 10 stopni. Kto jeszcze nie wyszedł z domu, ja bym radziła ubrać się na cebulkę, bo jest naprawdę rześko, bardzo rześko, ale to nic, bo będzie dzisiaj naprawdę piękny dzień, bardzo ciepły, bardzo słoneczny. W tym najcieplejszym momencie dobijemy do 21 stopni. Z nieba nie będzie nawet odrobiny.

że na zegarach mamy 7:58 niewyspaną prowadzącą Radia Kiss FM Julię Wasielewską i najwytrwalszych wyspanych ziomeczków przed odbiornikami. Dziś będzie piękny dzień, więc nie ma co go tracić na spanie. No way! Przed nami świeże ploteczki, dram,

0: wszystko zlatuje, ale na moment zrobi się trochę poważniej, bo temat jest naprawdę ważny. Helena Englert podczas Tańca z Gwiazdami pokazała, że za tym idealnym uśmiechem na parkiecie i w sieci czasami kryją się naprawdę trudne emocje. Aktorka opowiedziała o hejcie, z którym mierzy się w internecie, między innymi przez swoje rodzinne nazwisko. Przyznała, że komentarze mocno potrafiły ją zaboleć i że w pewnym momencie zdecydowała się skorzystać z pomocy specjalisty. No i chwilę później wyszła na parkiet, muzyka startuje i daje z siebie wszystko. 35 punktów za czacze. I chyba właśnie to jest najlepsza odpowiedź na ten cały internetowy hejt. Nie wdawać się w każdą dyskusję, po prostu robić swoje i to w takim stylu. Bo pamiętajcie, hejter może napisać komentarz w 5 sekund, a wy nie musicie nosić go przez całe dnie w głowie. Także od całego Radia Kiss FM przesyłamy dużo luzu i trochę mniej spiny, hejterzy.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?
0: BTS Dynamite, absolutny trend w Radio Kiss FM już teraz.

White or Tyla czy Oki, no i jeszcze Newsik. Wiecie, że w Tańcu z Gwiazdami była kolejna drama, tak kolejna. No powiem wam, powiem. Wysłuchacie Radia Kiss FM, Only Drops and Bangers, no i A Little Bit of Drama.

28 minut po 8, kochani moi, wiem, że dziś dzień kawy, ale, no nie ma kawy bez czegoś słodkiego, co? Ja właśnie jestem chyba po 16 kawusi, ale też po słodkich naleśniczkach na śniadanie. Ogarnęłam nową recepturę, więc jak będziecie grzeczni, to zaraz wam powiem, jak zrobić najlepsze śniadanie życia. No ale najpierw najlepsza muzyczka, najbardziej pyszna Ray i Joy w Radiu Kiss FM już teraz.

0: Wedding w Radiu Kiss FM, 38 minut po 8, a ja mówię wam obiecany przepis na naleśniki, także podgłoście albo notujcie. Uwaga! 2 szklanki mleka, 1 szklanka mąki, łyżka masła, pół szklanki cukru i 2 jajka. I to jest wszystko. Do tego powidła babci Heni albo Hani. No i mamy wszystko. Obiecuję, że na pierwszą rocznicę Radia Kiss FM zaproszę wszystkich słuchaczy i razem sobie zjemy. Deal? Deal!
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready
0: for this? Ten numer jest absolutnym trendem. Serio, w Radio Kiss FM już teraz.
2: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że

0: FM. All the hits. To trenduje. Yes.
1: I've been fighting.

prawdziwe drops and bangers, ale jeszcze w tej godzinie same takie. Będzie Oki, będzie Lolek, będzie Tajla, będzie się działo. No i może jakiś horoskopik, rybki, coś ten dawno nie było. Także dobrze, dobrze, dobrze, dobrze wszystko będzie. Only drops and bangers and...

0: Autopromocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.

0: przed odbiornikami, no to zróbcie głośniej, bo dziś intuicja mówi wam więcej niż nie jeden czat grupowy. Zaufajcie sobie, bo możecie trafić na ciekawą okazję albo na niespodziewaną wiadomość. W miłości ktoś może dać ci subtelny znak, nie udawaj, że go nie widzisz, a w kasie dzisiaj lepiej nie kupować rzeczy pod wpływem impulsu. No i jakieś randomowe zdania z internetu, a jak mogą poprawić dzień? No, nie ma za co!
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: To naprawdę trenduje mój ukochany numer Talking Body. Będzie głośno dzisiaj w studiu.

0: Chyba w Radiu Kiss FM, oki o co chodzi, Lolek, a my zbliżyliśmy się już do 9:00, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 9:00. Nie będzie referendum w Warszawie. Organizatorom nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów. Stołeczna operacja referendalna otrzymała ich tylko 111 tysięcy, czyli o 20 tysięcy za mało, żeby odwołać Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy narzekają na brak wsparcia ze strony ruchów i partii opozycyjnych. Zbiórka podpisów ruszyła po aferze w Szpitalu Południowym. Drugie w ciągu ostatniej doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Portugalii, tym razem w Lizbonie. Maszyna zmierzająca do Nowego Jorku miała problemy techniczne. Co trzeci Polak korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji. Pokazują to dane Microsoftu. Zrównaliśmy się w tej kwestii z Niemcami. Więcej snu REM i snu głębokiego to niższe ryzyko aż 83 chorób. Tak twierdzą naukowcy. Najkorzystniej wypada spanie od 6 do 8 godzin na dobę.
3: Szczyt powoli w Warszawie pęka. Dobra wiadomość z trasy S8. Wreszcie przejezdnie. Zła wciąż jest ciasno w Śródmieściu przez zablokowaną Górnośląską. Rozbrat dalej pełznie. Zatory na wlotówkach w końcu zaczynają się rozjeżdżać, więc najgorsze chyba już za nami. W Warszawie powoli rozkręca się dzień jak z obrazka, a chłodny poranek odchodzi w zapomnienie. Wprawdzie bardzo powoli, bo wciąż jest dosyć rześko. Na szczęście temperatura szybko całkiem idzie w górę i mamy już równe 12 stopni na warszawskich termometrach. Do południa ugramy prawie 20 stopni. Ja myślę, że dzisiaj jest taki dzień, by w pracy odpoczywać od pracy i korzystać z tego słońca.
0: 8:50 na zegarach. Moja ulubiona godzina. Śniadanie już praktycznie zjedzone. Korki na mieście się luzują, więc Easy Kawka zazwyczaj czeka na stole. Dziś Światowy Dzień Kawy. Tylko przypominam, No Way brzmi jak scenariusz idealny, a jest całkiem prawdziwy. Ej, słuchajcie Radia Kiss FM, więc o najlepsze bęgery nie musicie się już martwić. Ja jestem Julka, jesteśmy tutaj razem do 11:00 i cieszę się niesamowicie, że mogę się z wami dzielić moim humorem top of the top Ultra HD 4K. Jedziemy z tym. Będzie mega fajno, bo na sam początek. Radio Kiss FM. Tame Impala i Loser. Obudźcie mnie o każdej porze dnia i nocy, a ja wyrycę.

0: Kiss FM, ale to buja. Słuchajcie, ja mam kolejny mały backstage'owy plot twist po Tańcu z Gwiazdami, bo jak wiemy, Kajra pożegnała się z programem, ale zanim na dobre opuściła parkiet, powrócił temat jej spięcia z Julią Wieniawą. Julia po jednym z występów ostro oceniła Kajrę i powiedziała między innymi, że miała wrażenie, jakby wokalistka, no, nie dawała z siebie wszystkiego. Padło też słynne stwierdzenie o poceniu się, że podobno Kajra bardzo nie lubi pocić się na parkiecie. No i później Karolina przyznała, że ten komentarz był dla niej bardzo trudny, bo naprawdę ciężko trenowała przez ten kolejny tydzień, ale Julia nie zostawiła sprawy bez odpowiedzi. Po programie podeszła do Kajry, porozmawiały i ją przeprosiła. I chyba dobrze, że skończyło się właśnie tak, bo czasami człowiek coś powie, a emocje zrobią swoje i potem dopiero przychodzi moment, dobra, może jednak troszeczkę popłynęłam, tak czy inaczej. Kajra z programu odeszła, ale drama najwyraźniej została jeszcze jedną rundkę na parkiecie.
1: Radio Kiss FM. Trend alert. Yes.

tylko kochaj mnie. No taki mój wymarzony duet, trochę prywatny. Ale powiem wam, że piosenka idealnie się dzisiaj wpasowała, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Serca, ale o tym troszeczkę później, ale troszeczkę później również będzie o tym, co ma piernik do wiatraka, bo Kacper Błoński wypowiedział się na temat ślubu Filipa Heizera. No tego jeszcze w radiu nie grali. Radio

0: Słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes. Autopromocja.

Mamy 28 minut po 9, a ostatnio głośno o hajzerowym ślubie. Wypowiadają się wszyscy, dosłownie wszyscy, ale Crashera bym się tutaj nie spodziewała. Kacper Błoński mówi jasno. Przeraża mnie to, że on się tyle na ten temat wypowiada, że wyciąga tyle prywaty ze swojego życia. Podejrzewa, że chodzi o kwestie finansowe i żeby ludzie cały czas o nim głośno gadali. No ja jestem ciekawa, co sądzicie na ten temat, ale wiem jedno. Najpopularniejsza pizza w Szwecji to ta z kebabem.

0: absolutnie. Wiecie, że ten dźwięk na TikToku ma ponad 2,5 miliona filmów. What the hell? No więc nic dziwnego, że gramy go w Radiu Kiss FM, ale przed nami kolejny taki gagatek, więc zróbcie głośniej.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: No to będzie prawdziwy banger. So good.

Takie bangery w tej godzinie w Radiu Kiss FM, ale mam nadzieję, że wstaliście już dobrze, bo zbliżamy się do 10:00. Ja lecę po drugą kawusię, także będzie energia. I dzisiaj mamy dzień kawy, tak tylko przypominam, jakbyście nie wiedzieli, czego się dzisiaj napić do śniadanka.

0: Jak to trenduje? Słuchajcie, zbliżamy się już do 10, ale easy, ja jestem z wami do 11, a od 14 Daria i Niko wjadą na pełnej. No i dla przypomnienia, dziś imieniny obchodzą Michał, Gabriel i Rafał. Może uda wam się wkręcić na jakąś imprezkę dzisiaj? Powodzenia, słuchajcie, radia Kiss FM.
1: Same hity. Same hity. Radio Kiss FM. Hey, drops and bangers.

0: W The Bangerek od piątku na naszej antenie. Już teraz czas na update Radia Kiss FM. Mamy 10:00.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 10:00. Znów mecz ze Szwecją na jej terenie i znów porażka. Tym razem 1-3. Na stadionie w Solnie ten mecz na żywo oglądali kibice z Polski. Nie byli zadowoleni ze stylu gry naszej kadry. Orzekli, że to słaby wynik, bo i gra była słaba. W piątek w Warszawie Polska zagra z Rumunią. Luka w Windowsie, Linuxie, Androidzie i macOS pozwala śledzić aktywność użytkowników. Chodzi o mechanizmy, które informują system o zmianach w plikach. Da się w ten sposób na przykład wyświetlić fałszywe okno z prośbą o hasło. Turcja była jednym z najpopularniejszych kierunków zagranicznych wakacji Polaków. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Rakieta nośna Starship wodowała na Pacyfiku. Maszyna należąca do firmy SpaceX po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Organizatorom zabrakło podpisów pod wnioskiem o dymisję Rafała Trzaskowskiego, mówi szef akcji Maciej Wilk.
4: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Jest to poniżej zakładanego minimum. Jak sami państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
3: Komitet przekształca się w stowarzyszenie, które ma patrzeć władzom na ręce. Sam prezydent może jednak zachować spokój. A o spokój apeluje także dziś wojewoda mazowiecki. Na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie zawyją syreny alarmowe. To wyłącznie prace serwisowe. Nie ma żadnego zagrożenia ani powodów do niepokoju. Ale powód do zadowolenia mają za to szukający etatu. Na Stadionie Narodowym właśnie wystartowały warszawskie targi pracy i przedsiębiorczości. Do 16:00 czeka na Was ponad 100 wystawców. Na miejscu za darmo skonsultujecie dokumenty z rekruterami i zrobicie profesjonalne zdjęcie do CV. Przejezdność na mostach Warszawy przywrócona. Zwalniamy już tylko na wąskich osiedlowych objazdach, na przykład Targówka. Służewiec odetchnął, wlotówki wreszcie świecą na zielono, ale słuchajcie, kierunkowskaz to nie jest opcja premium. Używajcie przy zmianie pasa. Spokojnego wtorku, Warszawo.
1: Radio.
3: W Warszawie mamy teraz równe 15 stopni, odczuwalnie 13 z hakiem i czyste niebo bez ani jednej chmurki. Jeśli jeszcze nie macie w ręku kubka, to nadrabiajcie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy. Obojętnie jakiej, sypanej, rozpuszczalnej z automatu, czy mrożonej byle wypitej gdzieś na słońcu, które będzie aż z nami do wieczora tak pięknie świecić. Po południu dobijemy do 21 stopni.

10:03 na zegarach i niezmiennie jak od 3 godzin witam was ja, Julia Wasielewska, wasza ulubiona śpiewająca, prowadząca The Best of The Best Radia Kiss FM. Dziś na termometrach piękna pogoda, słoneczko świeci, kawa kawuje i życie życiuje, więc easy. Adriana dzisiaj ze mną nie ma, więc póki studio jeszcze nie wybuchło, to będzie dobrze. Niech was dzisiaj nic nie martwi i nie smuci, to będzie najpiękniejszy poranek, zapewniam. Bo na sam początek Swedish House Mafia i Happiness is so sad.

0: tytułem Czy Maria Jeleniewska i Tomasz Fornal to coś więcej? Maria wrzuciła do sieci zdjęcie pięknego bukietu, który, jak wynika z jej wpisu, dostała właśnie od Tomasza. I oczywiście internet nie mógł po prostu napisać ładne kwiatki. Nie, nie, nie. Wjechali internetowi detektywi, którzy zaczęli łączyć kropki i szukać kolejnych wskazówek, bo przecież jeden bukiet to jeszcze nic, ale bukiet od konkretnego faceta? Dla internetu to już materiał na 3 sezony serialu. No fani od dłuższego czasu przyglądają się relacji tej dwójki, a każdy kolejny szczegół tylko podkręca tę ciekawość. Czy mamy więc nowy trop? No tego nie przesądzimy, ale jeżeli Maria dzisiaj wrzuci zdjęcie dwóch kubków kawy, to niech internet zacznie już wybierać salę weselną.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

Radio Kiss FM, mamy 22 minuty po 10 i same bangery w naszym Radio Kiss FM. No przyznajcie sami, że są naprawdę wiralowe, ale w tej godzinie zagramy jeszcze m.in. Tyle, Davida Guetta czy Riviere. No i słuchajcie, no nie mogę was zostawić, no oczywiście bez suchara od Wasilewskiej, także posłuchajcie do końca, bo myślę, że będzie naprawdę sucho, tak jak lubicie najbardziej w Radio Kiss FM. Cześć, tu Julka!

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechać zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
3: Autopromocja.

29 minut po 10. Anny, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Serca, tak? Dobrze słyszycie? Serce nie sługa. Dlatego święto ma na celu zwiększenie świadomości społecznej odnośnie chorób serca oraz promowanie zdrowego trybu życia. Także badajcie się, no i najlepiej się nie zakochujcie, bo serce nie sługa, a wciąż każe mu bić, jak to mawia klasyczek.

w radiu Kiss FM. Mamy 37 minut po 10, a ja chciałabym przypomnieć wam tylko, że mamy social media i to jakie. Radiokiss.fm, tam wchodzimy, mamy odnośniki do TikToka, do Instagrama. Ostatnio pojawia się tam naprawdę sporo kontentu. Na przykład wczoraj był u nas Jasiek Piwowarczyk i powiedział taką liczbę od 1 do 10 tysięcy. Na tyle właśnie lajków puścimy jego numer premierowo. Także słuchajcie, wbijcie, zobaczcie, ile lajków powiedział, bo nie wiedział, jaki to jest challenge. I jeśli wybijecie, no to Jasiek do nas przyjdzie, a będą goście w tym tygodniu? Będą.

0: Już 11 czas szybko leci, ale jeszcze w tej godzinie Rosie czy Tame Impala. No i oczywiście suchar od Wasilewskiej. To będzie naprawdę grube, także zostańcie z nami i zróbcie głośniej.
1: Radio Kiss FM.

Jersey i New Trick, a już teraz czas na ostatni suchar dzisiaj. I w sumie pierwszy i ostatni, ale jest tak mocny, że myślę, że będzie absolutnie wystarczający. Co robi goła kura w pralni? Pierze.

0: Kiss FM. Zbliżamy się już do 11, więc to już końcówka programu Easy. Dziękuję wam za dzisiaj, było wspaniale jak zwykle, a już teraz czas na update Radia Kiss FM. Słyszymy się jutro o 7, pa, pa!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 11. 13-latek z województwa kujawsko-pomorskiego planował zamach w swojej szkole. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania nastolatka, po czym weszli do jego domu. Jak mówi Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w przygotowanym do szkoły plecaku mundurowi zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Chłopiec został przesłuchany, a jego sprawą zajmie się dziś sąd rodzinny. Wielka Brytania obejmie parasolem nuklearnym sojuszników z Europy Północnej. Chodzi o kraje nordyckie i bałtyckie oraz Holandię. Tak twierdzą fińskie media. Polska wśród unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku byliśmy na 3. miejscu. Pisze o tym Puls Biznesu. Józef Ignacy Kraszewski od teraz w kosmosie. Polski pisarz z XIX wieku został uhonorowany planetoidą, która nosi teraz jego imię. Tak zdecydowała Międzynarodowa Unia Astronomiczna.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Obrońcy praw zwierząt protestowali pod ratuszem przeciwko nielimitowanemu odstrzałowi dzików w stolicy.
4: To jest po prostu jakaś farsa.
5: Recepta jest bardzo prosta, to znaczy przede wszystkim przestać strzelać do dzików w lasach.
6: Są miasta, których sobie poradzono, na przykład Barcelona, wystarczy po prostu troszeczkę wiedzy zaczerpnąć.
3: Ale przed ratuszem pojawili się też zwolennicy radykalnych rozwiązań, w tym przedstawiciele Konfederacji i Ruchu Narodowego. Obrońcy praw zwierząt już zapowiedzieli manifestację w lasach miejskich, gdzie dziki mają być odławiane. A Warszawa cofa się o ponad 200 lat, przynajmniej na mapie. W miejskim portalu historycznym pojawił się plan Bacha z 1809 roku. Jedna z najstarszych szczegółowych map stolicy. Można na niej sprawdzić dawny przebieg ulicy, zasięg zabudowy czy układ Starego Miasta i Przedmieść. Plan jest dostępny bezpłatnie w internecie, także na smartfonach. A na Żoliborzu trwa zacięty spór o ptasi zakątek, gdzie pod topór ma pójść kilkaset drzew. Więcej o tym za godzinę. Słońce w Warszawie dzisiaj grzeje zupełnie bez skrępowania. Mamy już 18 stopni. Za 2 dni październik, a na zewnątrz warunki jak w sierpniu. Myślę, że to czas na drugą kawkę, skoro dziś oficjalne święto kofeiny, to nie ma co się ograniczać do jednej. Około godziny 16 złapiemy dziś w Warszawie swoje maksimum, czyli ponad 21 stopni w cieniu.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja.

0: FM. Voice by AI.
1: Na zegarach południe. Autokar wiozący dzieci zderzył się z ciężarówką pod Grodziskiem Mazowieckim. Do wypadku doszło w Osowcu. Autokarem jechało 37 osób. Do szpitala trafiła jedna z opiekunek, a 11 dzieci ma tylko otarcia. Rosja nie jest gotowa do rozmów. Nie ma potrzeby kolejnych spotkań. Tak mówi szef dyplomacji Niemiec, Johann Wadeful. W weekend spotkał się z Siergiejem Ławrowem. Policja z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli coraz częściej wykorzystywane są drony. Jak mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji, kierowca, który popełni wykroczenie, jest zwykle od razu zatrzymywany i dostaje mandat. Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. Polscy inżynierowie pracują nad europejskim systemem obserwacji Ziemi. Ma umożliwić państwom Unii niezależny dostęp do danych satelitarnych na potrzeby obronności.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Drzewa czy żłobek? Trwa batalia o żoliborski ptasi zakątek. Mieszkańcy zebrali 2000 podpisów w obronie zieleni, ale dzielnica nie ustępuje, bo w projekt przedszkola włożono już setki tysięcy złotych, mówi wiceburmistrz Joanna Kotkowska-Pyzel.
3: Nie ma podstawy prawnej i faktycznej dla rozwiązania tej umowy. Okoliczności, które państwo przedstawiają, takiej podstawy nie stanowią.
2: W zamian za wycinkę urzędnicy obiecują zastępcze nasadzenia. Zacięty opór stawiali też dilerzy na Woli. Kryminalni przejęli u nich 3 kg narkotyków. Zatrzymywane małżeństwo szczuło mundurowych psem, a mężczyzna rzucił się na policjanta z pięściami. Finał to areszt i widmo 10 lat za kratkami. Kryminalne sceny od 9 października zobaczycie na wielkim ekranie. Rusza Warszawski Festiwal Filmowy. Czeka na Was blisko 200 produkcji z całego świata i ponad 100 premier. Najlepszy film zgarnie 120 tysięcy złotych.

południe w stolicy i mamy na licznikach już 19,5 stopnia. Jeśli siedzicie teraz w pracy i patrzycie przez okno, to doskonale rozumiem ten ból. Ja myślę, że pora na jakąś małą przerwę. Za moment przekroczymy 21 stopni w cieniu i to, słuchajcie, nie jest żaden jednodniowy kaprys, bo słońce bez chmur i bez deszczu ma z nami zostać aż do przyszłej środy.

0: Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja.
2: Game.

0: Radia Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 13. 11 osób zatrzymano dziś w śledztwie dotyczącym uczelni Collegium Humanum. Z ustaleń śledczych wynika, że wystawiano tam fałszywe świadectwa ukończenia studiów. Osoby 45+ są gorzej traktowane przez pracodawców. Najczęściej są pomijane przy awansach. Częściej zdarza się to w sektorze publicznym niż w prywatnych firmach. Firma OpenAI zrezygnowała z premiery nowego modelu zaawansowanej sztucznej inteligencji. Był uważany za zbyt skłonny do odbiegania od wydanych mu poleceń. Zatrzymania w tureckim futbolu. W rękach służb są szef sędziów piłkarskich, jego zastępca oraz 5 innych osób. Zarzuca się im m.in. ingerencję w ustalanie rankingów.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Już 14. Wybuch w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Nikomu nic się nie stało. Trwa sprawdzanie źródła wybuchu. Większość Polaków woli układ partnerski. Tak wynika z badania CBOS, czyli taki, w którym mężczyzna i kobieta dzielą się obowiązkami. Za patriarchalnym modelem jest tylko 7% pytanych. Jesienią stawiamy na książkę, koc, film i herbatę. A kontakty społeczne schodzą na drugi plan. Co czwarty badany wychodzi na spotkania towarzyskie, ale też w miejsca, gdzie nie pada na głowę. Do kawiarni, restauracji albo kina. Polacy wybierali Turcję na wakacje. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria.
2: Godzina 14 na zegarach, a my się z wami pięknie witamy, Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella, siemano, mamy dzisiaj mega, mega dużo energii, bo słoneczko nam pięknie świeci za oknem, tak więc nie możemy się doczekać na dzisiejszy program.
2: Dzisiaj będzie piękny dzień. Kochani, przetrwaliście wczorajszy dzień, przetrwaliście czwartek, to, Boże, poniedziałek.
3: Poniedziałek,
2: to już teraz
3: tak.
2: Poleci wszystko z górki.
3: Okej, no to lecimy. Najlepsze dropy, najlepsze bangery, to co? Mm-hmm. Let's go!

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. Uczniowie nas nienawidzą, no ale musimy wam o tym powiedzieć. Jesteśmy już prawie na końcówce września. Brawo dla wszystkich uczniów, którzy przeżyli ten czas, naprawdę. No pewnie nie było łatwo, a będzie tylko gorzej. To dlatego, że ten rok szkolny nie ma za dużej ilości przerw dla uczniów. Na pewno nie zmienią się dwie przerwy, normalnie będą ferie i wakacje, więc o to nie musicie się martwić.
1: No dobra, ale jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia, no to wolne będziecie mieli tylko przez 12 dni, dokładnie od 23 grudnia do 3 stycznia. Kolejna dłuższa przerwa będzie dopiero w marcu i potrwa tylko 6 dni. My wiemy, że nie brzmi to dość optymistycznie, ale zobaczcie, jak już wrzesień przetrwaliście, no to teraz będzie tylko z górki i uwaga, teraz przekaz specjalnie dla was.
2: Odrabiam wam, widowie!
0: Radio Kiss FM. A już niedługo o piłce nożnej, niestety.
1: Lipa.

0: Back to Yours w radiu Kiss FM, czyli w najlepszym radiu. A teraz czas na to, że chyba nasi polscy piłkarze myśleli, że grają w siatkówkę.
1: No chyba tak, no z całego serca im kibicowaliśmy, liczyliśmy na to, że wykrzyczymy dzisiaj Polska górą, no ale jednak Szwedzi okazali się mocniejsi i wygrali z nami 3-1.
0: A dobra, niech sobie mają to zwycięstwo, przynajmniej my zwyciężyliśmy z nimi w bitwie pod Kirchholmem w 1605 roku.
2: Radio Kiss FM.
1: Czy mamy tu jakieś jesieniary?
0: To yeah.

0: najlepsze dropy, bangery i nowości tylko w Radio Kiss FM. No i a propos nowości, nowy foodie trend z TikToka. Podjeżdżają sobie dwie babki, takie wiesz, w blond włosach, taki Karen, ale nie, to nie były Karen, do znanej sieciówki i tam serwują kawkę, zamawiają obwi pumpkin spice latte, bo jest jesień, ale zamiast kubków podają pracownikowi wydrążone dynie, no i kawka jest wlewana do nich.
1: Okej, no dobra, ja moją kawę lubię w kubku, ale jesieniary uważają to za super pomysł, no to you go girl, yeah!
2: Radio Kiss FM.
1: No dobra, a jeżeli mówimy o jakichś fajnych pomysłach, to jaki ty masz fajny pomysł na dzisiaj?
0: Jaki fajny pomysł? No to ja uważam, że fajnym pomysłem będzie obiadek, który sobie zrobiłem do pracy.
1: O, dobra, no to ja mam trochę lepszy pomysł, czyli najlepsze dropy i bangery, Sanach, Cichosza, zróbcie głośniej.

0: takie numery lubimy. Tame Impala, Loser na antenie Radio Kiss FM. Ten numer mega trenduje. No i a propos trendów, a propos tego, co się dzieje na socialach, engagement alert. Śnieżka Trojan się zaręczyła.
1: O, to jest ta taka blondyneczka z niebieskimi oczami, taka tak, piękna.
0: Tak,
1: o,
0: taka mega ładna laska. Wstawiana instafotkę z ukochanym i nowym gigantycznym pierścieniem. On jest po prostu ogromny, więc co? Wszystkiego pięknego dla nowych dorzeczeńców.
1: Brawa! No i to brawa by można było bić też dla nas. Za

0: Mabel, Ring My Bell w Radiu Kiss FM na remiksie z Matą. Takie bangery tylko u nas, a wy koniecznie wbijajcie obczajać bangery na naszych socialach. Wbiła tam relacja z Kubą Szaranem, który wczoraj był w naszym poniedziałkowym Kiss Rapie, także naprawdę się działo.
1: A oprócz tego na naszych reelsach możecie zobaczyć, co się dzieje na poranku. Na przykład ostatnio na poranku u Julki był Jasiek Piwowarczyk. Mm-hmm. No i teraz zbierają lajki oni pod tym filmikiem, żeby można było zagrać premierę Jaśka u nas na antenie. Także naprawdę wbijajcie, bo się dzieje. No i pomóżmy Julii, pomóżmy Jaśkowi, żeby się udało.
0: Yes.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę mega ważne info dla rodziców i naprawdę

0: I my też teraz mamy, musicie rodzice na chwilę przystopować, bo mamy ważne info. Ogólnie bądźcie na to gotowi, bo już oficjalnie rozpoczyna się sezon na to, że dziecko przyjdzie do was o pierwszej w nocy z informacją, że potrzebuje na dzisiaj całą siatkę kasztanów.
1: Dokładnie,
0: więc
1: tak.
0: Musicie być o krok do przodu, zacznijcie zbierać już dzisiaj.
1: Nie znacie dnia ani godziny, jak nie macie czasu na zbieranie, to słuchajcie nas uważnie, bo już po 15 powiemy wam, co zrobić w takiej sytuacji. A teraz wam powiemy, że musicie zabawić się, musicie trząść tyłeczkiem, tak jak my to teraz robimy.
0: Świetny plan!

0: Casper Swades, ten numer mega trenduje. A co jeszcze trenduje? Ty mi na pewno zdradził co jeszcze.
1: Update Radia Kiss FM, więc róbcie głośniej.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Rewolucja w podatkach. W przyszłym roku pojawi się trzeci próg podatkowy. Ten pierwszy ma być podniesiony do 130 tysięcy złotych. Grobowe nastroje po porażce polskich piłkarzy. Biało-czerwoni przegrali na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w dywizji B Ligi Narodów. Polacy zamiast bić się o awans do elity tych rozgrywek, powoli muszą zacząć się martwić o uniknięcie spadku do dywizji C. Biało-czerwoni w piątek zagrają z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie. FIFA zarzuca UEFA szerzenie dezinformacji. Oskarża ją o chęć wpłynięcia na wybory szefa światowego futbolu. Ważna przypominajka od ZUS-u dla studentów. Jeśli pracowaliście w wakacje, sprawdźcie, czy jesteście ubezpieczeni, bo po zakończeniu pracy ubezpieczenie zdrowotne nie odnawia się automatycznie.
0: Jest wtorek, minęła 15, humor nam dopisuje on the mic Nico Demformella
1: i Daria Kulej. I w kalendarzach dzisiaj mamy Światowy Dzień Serca, więc my wam nasze całe serce dzisiaj oddajemy i naprawdę gwarantujemy, że będzie z nami super.
0: I całą energię z tym sercem razem ładujemy w najlepsze dropy, najlepsze bęgary i najlepsze ploteczki, które dla was już przygotowaliśmy na tę godzinę.
1: Będzie się naprawdę dzisiaj dużo u nas działo, więc koniecznie z nami bądźcie. No nie możecie przegapić tych informacji wszystkich, które dla was mamy.
0: Na pełne.
2: To jest radio.
0: A teraz może przenosimy się do Ameryki Południowej. Latino, you like that?
1: Okej, podoba mi się, dawaj głośniej.

0: tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze polecajki też od nas, teraz w szczególności dla rodziców, no bo od momentu, kiedy zawitała jesień, ludzie oszaleli na punkcie kasztanów, a jeszcze bardziej szaleć będą właśnie rodzice, którzy muszą zebrać z dzieckiem całą siatkę do szkoły. No i sytuacja staje się trochę prostsza, bo ludzie na popularnej aplikacji do sprzedawania używanych rzeczy wystawiają kasztany i to serio za całkiem spoko cenę, na przykład 200 gram kasztanów można kupić już za 3,50.
1: Jest to bardzo dobra cena. Problem jest tylko taki, że na tej platformie jest zakaz sprzedawania nieprzetworzonych produktów naturalnych, no więc wyobraźmy sobie, co będzie dalej. Piłowi handlarzy kasztanami za kratami jest pewnie takie.
2: Siedzę teraz za kratkami, widzą mnie i są śmiechami. Ja żyję tym, co ja wyłupię. Siedzę chyba za nic, nic nie widzę, lecz gram dla nich.
3: Radio Kiss FM.
1: A już zaraz, słuchacze, cofniemy się o 10 lat, także koniecznie zostańcie z nami.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. Ten numer mega trenduje i trenduje historia, bo to jest idealny moment, żeby przypomnieć sobie tę historię sprzed 10 lat.
1: W Stanach Zjednoczonych był huragan i jeden wnuk nie potrafił się dodzwonić do swojej babci, więc policja tam nie pojechała, strasznie pojechała, no w ogóle Armagedon, więc ten ziomal zamówił pizzę tam po prostu do babci.
0: Pamiętam.
1: I pizzeria w 30 minut przyjechała, babcie do telefonu dała i się okazało, że jest wszystko okej.
2: Radio Kiss FM.
0: A już niedługo o waszej ulubionej gwieździe dzieciństwa. Teraz aktor już na pełnej nie jest do wzięcia.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze ploteczki. Dylan Sprouse, czyli filmowy Zags, Nie ma to jak hotel i Barbara Falvin zostali rodzicami.
1: Małżeństwo, wow, brawo!
0: Brawo, małżeństwo pochwaliło się na Instagramie fotką z maluchem i to jest mega, mega cute.
1: No dobra, ale czy zamieszkają w hotelu w takim wypadku?
0: No ba, albo w szkole na statku.
2: Radio Kiss FM.
1: A już zaraz wbijamy do was z ważnym update'em, więc koniecznie bądźcie z nami.

0: Ten numer mega trenduje i trendują też nasze sociale. Relacja na naszym Instagramie z ostatniego wywiadu Julki Wasilewskiej już tam wpadła. To był wywiad z Jaśkiem Piwowarczykiem. Dobijają tam lajki, bo jak będzie ich tam odpowiednio dużo, no to wbiją do nas z premierą.
1: Plus na naszym TikToku pojawił się nasz taniec. To był taki challenge od Kevina, czyli męża Roxy Węgiel i możecie to obczajać, więc koniecznie wbijajcie, zostawcie tam lajka i komentarz, a my wszystko przeczytamy.

0: Słuchacie Radio Kiss FM. Info prosto z Norwegii. 98% nowych samochodów sprzedanych w tym roku w tym kraju to pojazdy elektryczne.
1: No dobra, coś czuję, że w Polsce będzie podobnie. No jak

0: te ceny paliwa będą dalej tak rosły, no to niestety będziemy musieli pozbyć się tych naszych pięknych furek.
1: A taki był ładny, amerykański, szkoda.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę potężny breaking news, także koniecznie z nami bądźcie.

0: Dropy i bęgiery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze ploteczki. Mamy dla was breaking news. Faustyna na swoim Insta Stories napisała, że bardzo dziękuję za wsparcie, które było jej okazywane przez kilka dni i powiedziała, że ta sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca i dla niej to nie było wspieranie i napisała, że ten rozdział jest zamknięty, więc można się troszeczkę domyśleć, że chyba się rozstała ze swoim partnerem, ale napisała, że to nie była tylko ta sytuacja, która wpłynęła na tą decyzję. Więc jest opcja, że coś się już tam psuło troszeczkę długo.
1: No czekolada z założenia powinna nam dodawać szczęścia, ale tutaj było trochę na odwrót. Fausti, trzymaj się.

0: Agła w Radiu Kiss FM. My tutaj tak się zatrzęśliśmy, naprawdę zaczęło być roztańczone to studio na maksa.
1: I było u nas mega głośno, a głośniej jeszcze będzie, bo już za chwilę wbija update Radia Kiss FM, ale zanim on się pojawi, no to zobaczmy, co jest tam fajnego grane u nas w mieście.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, październikowy kalendarz sam się nie zapełnia. Na horyzoncie mamy spoko naprawdę propozycje. Od 9 do 18 października stolica zamieni się w prawdziwe centrum światowego kina ze sprawą 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. W programie znalazło się aż 190 produkcji z różnych zakątków globu, ponad setka gorących premier i łącznie ponad 300 seansów. A jeśli zamiast siedzenia w fotelu wolicie sami podziałać, to w najbliższą sobotę wbijajcie do centrum Łowicka na Mokotowie. W ramach Trójdzionka Teatralnego ruszają tam darmowe warsztaty z improwizacji komediowej. A dla wszystkich, którzy mają ochotę już potuptać, 12 grudnia w przestrzeni Oczki wystąpi na żywo kultowy projekt Hercules and Love Affair. Szykuje się dużo muzyki techno w pełnym koncertowym składzie.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Drogo wciąż na stacjach paliw. Najwięcej zapłacimy na Podlasiu. 95 kosztuje średnio 8 zł i 25 groszy. A diesel najdroższy jest w Świętokrzyskiem. 9 zł i 23 grosze za litr. Porażka Huberta Hurkacza. Tenisista przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale turnieju ATP. Polacy pytają AI o zdrowie. Robi tak około 17 milionów z nas. Wynika z raportu Zdrowie z AI. Słuchamy też jej rad na temat leków czy suplementacji. Do kin wejdzie jutro Lalka, filmowa adaptacja powieści Bolesława Prusa. Jak mówi grający Wokulskiego Marcin Dorociński, to dobrze, że Lalka wywołuje takie emocje i widzowie mogą porównać reżyserskie wizje z serialu i filmu. Z badań wynika, że po powieść ponownie chce sięgnąć 46% ankietowanych.

0: na zegarach jest, my też jesteśmy przygotowani i wy też możecie być przygotowani i ja wam już powiem, co musicie zrobić. Mm-hmm. Musicie wyciągnąć telefony, bo za chwilę wlatujemy z głosówkami od
1: już
0: was.
1: Już się nie możemy doczekać, a poza tym gramy najlepsze dropy, najlepsze bęgary, także co, lecimy na pełnej. Nikodem Formella.

0: Young Lean, Storm 2 na antenie Radia Kiss FM. Matko, jak ja kocham Young Leana, ja go słucham już tak długo, chyba się starzeję. No i a propos tego, chcielibyśmy posłać od was głosówek. Wbijacie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa i wysyłacie nam głosóweczki albo wiadomości, po czym poznać, że już się dziadzieje, że już dziadziejemy po prostu.
1: Czyli po prostu starzejemy. Ja na przykład czytam ogłoszenie na klatce schodowej i wydaje mi się, że to już jest oznaka trochę tego, że ja się dziadzieję, więc koniecznie wbijajcie wy na radiokiss.fm, tam macie taką ikonkę WhatsAppa, klikacie i już jesteście na WhatsAppie i już możecie nam napisać wiadomość lub nagrać głosówkę, w której powiecie nam, po czym poznać, że się już dziadziejemy. Czekamy na naprawdę najbardziej kreatywne odpowiedzi. Te, które będą mega kreatywne, to puścimy na antenie i może coś fajnego z naszego merchu kisowego nawet zgarniecie. Więc naprawdę warto, po czym poznać, że się już dziadziejemy. Radiokiss.fm, tam się kierujcie.
2: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja

0: najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. I dostaliśmy od was dużo głosowaczek i wiadomości. Wiktor napisał: kiedy zapada niezręczna cisza, mówię, i tak już to w życiu jest, to prawda, to prawda, coś w tym jest.
1: Nie, no dobra, ale mamy też głosówkę od Adama.
2: Przed 30 nie piłem herbaty, a po 30 dzbanek herbaty musi być.
1: Świetny pomysł. No jak wy chcecie usłyszeć się na naszej antenie, to wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa, po czym poznać, że się już dziadziejemy. Zaskoczcie nas swoją kreatywnością.
3: Radio Kiss FM.
0: Po czym poznać, że już się dziadziejemy. Radiokiss.fm. Tam wbijajcie.

0: coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM i Only Najlepsze Głosówki i Wiadomości. Zapytaliśmy was, po czym poznać, że się starzejemy. Anita napisała nam: wsadzam koszulę w spodnie, aby nic mi nie wiało po nerkach. A Kamil z Krakowa, typowo, a Kamil z Krakowa: mam swój ulubiony palnik na kuchence, ale głosóweczkę też dostaliśmy. Przesłał nam ją Piotr, posłuchajmy.
1: Mi się wydaje, że człowiek zaczyna działać, gdy już mu się nic nie chce. Na przykład wychodzić na spacery.
2: No dobra, to jest takie typowe. To my się chyba też powoli dziadziejemy, ale może nasi słuchacze mają jakieś mega kreatywne jeszcze propozycje, po czym poznać, że się dziadziejemy. No to koniecznie wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie ikonkę WhatsAppa i nagrywajcie nam jakieś fajne, kreatywne głosówki. A jak coś będzie fajnego, no to wam może z naszego kisowego merchu coś wyślemy.
0: A teraz czas na numer, który mega trenduje. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu Kiss FM.

0: Inner Light, ten numer na maksa trenduje. Słuchacie Radio Kiss FM, ale najpierw ważne, mega ważne info. Hold up, cisza.
1: Kawa wjechała, tętno jest w normie.

0: najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i też mamy dla Was najlepsze rzeczy, czyli na przykład naszą aplikację.
1: Na przykład naszą aplikację, jeżeli sobie ją ściągniecie, no to mnie i Darię i Julię z poranka też macie zawsze w kieszeni. Ściągajcie naszą apkę Radio Kiss i możecie nas słuchać wtedy wszędzie.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę o spinie, o aferce i to w znanym zespole.

0: Takie bęgiery tylko w Radiu Kiss FM, ten numer mega buja. A teraz czas na aferkę w pewnym zespole. Mianowicie w ich troje Jacek Łągwa powiedział otwarcie, że jego relacja z Wiśniewskim no nie jest za dobra i wspomniał, że opcje są dwie. Albo na jakiś czas zespół się rozwiąże, albo się dogadają.
1: O nie, a gdzie? A wszystko to, bo ciebie kocham. Gdzie się to zniknęło?
0: Gdzieś no się podziało.
1: Oni się rozpadną, to ja naprawdę nie wierzę w miłość.
0: Ale uwierz, że miłość może przyjść, jeżeli będziesz w kółko słuchała tej piosenki. Takie mam afirmacje dla ciebie.
1: Dzięki. No ja jestem zadowolona, bo to jest banger. A że my tylko takie numery gramy, no

0: Nie, Nicole Kidman w Radiu Kiss FM, a już zaraz sobie posłuchamy, co ciekawego dzieje się u nas w mieście.
1: I już za chwilę wbija update Radia Kiss FM.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, zaczynam od wielkiego ekranu, bo już jutro w warszawskim Heliosie wyjeżdża wyczekiwana premiera nowej lalki. W roli głównej Stanisław Wokulski, w sensie w jego rolę wciela się Marcin Dorociński, a w Izabelę Łęcką cudna Kamila Urzędowska. Szykuje się naprawdę świetna opowieść o intrygach i zacieraniu granic między sercem a chłodną kalkulacją. 3 października z kolei o 16 wypożyczalnia numer 28 we Włochach świętuje Noc Bibliotek z mocnym dreszczykiem. Szykuje się spotkanie z Wojciechem Chmielarzem, mistrzem polskich powieści kryminalnych. Wstęp za free. Z kolei w sobotni wieczór od 22 klub Kaskada na Powiślu zabiera was w muzyczną podróż do lat 90. Impreza skupia się na złotych czasach surowej muzy elektronicznej. No więc kto dawno nie był na Wiksepolu, to ma okazję.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego trafi 13-latek, który planował atak w swojej szkole. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Nie ma na razie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. Rozeszły się w niecałe pół godziny. Gwarantowały dopłatę do pobytu na co najmniej 2 doby. Zamknięto plażę w Ustce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert i apeluje, by tam nie wchodzić. Wczoraj znaleziono tam substancję ropopochodną. Większe niż rok temu jest zainteresowanie akademikami Uniwersytetu Śląskiego. Stały się dla wielu osób jedyną rozsądną alternatywą finansową, mówi rzeczniczka uczelni Małgorzata Poszwa. Uniwersytet Śląski ma ponad 2000 miejsc w akademikach.

0: chwilę po 17 mamy i też jesteśmy my, Daria Kulej
1: i Nikodem Formella i mega się jaramy
0: na to, co się teraz będzie działo, bo oczywiście będzie sporo ploteczek, sporo aferek, które się teraz dzieją. Naprawdę mamy przygotowany stos informacji.
1: Wow. Naprawdę mamy tego sporo i dlatego mamy mega dużo dropów i bangerów, więc ja myślę, że rozkład na jazdę na dzisiaj jest wszystkim znany. Lecimy na pełnej, let's go! Radio

0: dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i mamy też najlepsze ploteczki. Otóż przeczytaliśmy teraz mega śmieszny artykuł, uwaga, w którym autor napisał, że współczesna młodzież ceni sobie spokój i komfort bardziej niż jakkolwiek wcześniejsze pokolenie i że zachowania, które dla starszych generacji wciąż wymagają przepraszania, dla zetek są często czymś, z czego nie mają potrzeby się tłumaczyć. No dobra, może ten wstęp ma jakoś sens, ale mniej sensu mają te przykłady, bo na przykład napisali, że zetki prawo do odmowy bez tłumaczenia.
1: Okej, no ale my zawsze mówimy dlaczego, na przykład, że nie możemy gdzieś iść, czy coś takiego.
0: No dokładnie, tłumaczymy się zawsze dlaczego. Albo na przykład komunikacja na własnych zasadach i tu głównie chodzi o to, że niby zetki nie odbierają telefonów.
1: To nieprawda, ja uwielbiam odbierać telefon, w sensie ja najlepiej gadam przez telefon, ale mi się wydaje, że ten artykuł pisał jakiś zdesperowany chyba boomer, który nie lubi zetek.

0: słuchacie Radio Kiss FM. Alisa ostatnio powiedziała na wywiadzie u Jimmy'ego Fallona, że saładika oznacza cześć, hello, więc my możemy powiedzieć cześć nowemu gatunkowi pingwina.
1: Saładika, hej!
0: Zajęło to ponad 100 lat, żeby go powitać. Na wyspach Kerguelena, to jest na Oceanie Indyjskim, wygląda niemalże identycznie jak pingwin białobrewy, ale badanie DNA wykazało różnicę, że jest to odrębny gatunek.
1: O, no dobra, ale mamy nowego słodkiego pingwina, nad którym ja się teraz chyba będę cały dzień rozczulała.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę powiemy wam o aferce, która jest teraz w necie.

0: najlepsze dropy i bangery w radiu Kiss FM i też najlepsze ploteczki, bo Hania została zghostowana przez Multiego. Influencerka zaproponowała mu wspólny numer i to było mniej więcej na początku stycznia. Chłop nie odpisał, no i tłumaczy się oczywiście teraz, że tego w ogóle nie widział i że ją mega przeprasza.
1: No okej, ale my mamy nadzieję, że oni po tej sytuacji złapią się w końcu gdzieś i nagrają jakiś wspólny numer albo coś takiego. Ciekawe, w jakim kierunku muzycznym razem by poszli, ale jak zrobią tak, dropów, ale jak zrobią jakiś banger albo drop, to na pewno go u nas usłyszycie.

0: zrobić, aby być w życiu szczęśliwym?
1: Słuchacie Radia Kiss FM.
0: No dobra, to odpowiedź była basic, logiczna, ale o czym może nie wiecie, to to, że też trzeba wbijać na naszego Instagrama, bo tam możecie zobaczyć, jak wygląda u nas backstage, co robimy, co się fajnego dzieje i zawsze macie świeżutkie informacje.
1: I te ploteczki, o których my mówimy, tam są też, ale jeszcze bardziej merytorycznie. I ja jak zawsze wbijam na naszego Instagrama, mówię baby, wow.

0: That Girl w Radiu Kiss FM i mamy też pewną That Girl, bo Kendall Jenner wczoraj brała udział w pokazie mody. Wyglądała bosko, jak ona zawsze. No i nie pojawiła się sama, tylko z Jacobem Elordi.
1: Widziałam te piękne filmiki i najsłodsze było to, jak Jacob mega troszczył się o Kendall i prosił paparazzi na przykład o nieużywanie fleszów. No i jest on zdecydowanie husband material i Kendall trzyma go tam dobrze, bo naprawdę pół Hollywood ma na niego chrapkę.
0: Radio Kiss FM. A już za chwilę o influencerce, która przeczyściła swoje rury.

0: Ten numer mega trenduje, słuchacie Radio Kiss FM. A Lexi odetkała rury, ale te w mieszkaniu. A dokładnie zrobił to hydraulik, który przyjechał do niej do mieszkania, tam jakimś swoim kolegą. Byli tam może, nie wiem, z 8 minut, no więc jakoś mega długo im to nie zajęło, a sporo hajsu sobie policzyli.
1: No bo początkowo rzucili kwotą 500 zł, ale Lexi zaczęła się dzielnie targować i udało jej się wywalczyć kwotę 400 zł. Chyba trochę przypłaciła, ale kochana, rada jest prosta. Szukasz męża, więc musi to być chłop, który jest zdecydowanie złotą rączką.
2: Radio Kiss FM.
0: A ty, Mortko, wolisz spać z kimś czy osobno?
1: Nie wiem, pomidor.
0: No to już niedługo i tobie, i słuchaczom opowiem, jak jest zdrowiej.

0: Back to yours w Radiu Kiss FM na pełnej, a teraz back to business.
1: Wjeżdżamy z update'em Radia Kiss FM. Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Yes. Cześć! Jest 18. Podróż do Świnoujścia trochę się zmieni. Zamiast jednego z promów będzie miejski autobus. To oszczędności, bo ceny diesla są bardzo wysokie. Promy mają wrócić w kwietniu. Cyberatak na Państwową Uczelnię Zawodową w Suwałkach. Jest ryzyko, że przestępcy wykradli adresy studentów i numery rachunków bankowych. Europejczycy marnują jedzenie. Wyrzucają rocznie średnio blisko 130 kg żywności na osobę. Najwięcej marnuje się na Cyprze, w Danii i Grecji. Najmniej w Hiszpanii, na Litwie i Słowacji. Inwestujcie w dobry sen, bo zdaniem naukowców obniża on ryzyko wystąpienia wielu chorób. Warto spać od 6 do 8 godzin na dobę, ale my jeszcze nie mówimy dobranoc.
1: My totalnie nie mówimy dobranoc, dlatego że mamy pełno energii. Za chwilę wjeżdżamy do was z dropami, z bangerami i naprawdę będzie się działo i ja się już nie mogę doczekać.
4: Ja też się nie mogę doczekać. Do tego Daria zadbała o najlepsze ciekawostki ze świata i najlepsze ploteczki z mediów. Ja przyjrzałem się trendom na socialach, także naprawdę świetnie współpracujemy.
1: Slay Queen, my po prostu wiemy co dobre i nasi słuchacze za chwilę już też poznają, także róbcie teraz głośniej!

0: Słuchacie Radio Kiss FM, a teraz bijamy z najnowszymi badaniami. Jest takie pojęcie sleep divorce, czyli gdy pary śpią osobno. No i dobry sen równa się dobre samopoczucie, ale i dobre relacje, jak
1: to
0: się
1: prawda,
0: okazuje.
1: Prawda, zgadzam się. Ja jak jestem wyspana, to od razu mam humor.
0: No wiadomo, podobno spanie może osobno może wpływać na jakość związku, bo lepiej się wtedy wysypiasz.
1: Okej, dobra, no ale myślę, że przepis na udany związek jest naprawdę bardzo łatwy. Spać jak lubicie, a w tle puścić sobie Radio Kiss FM na pełnej. I też na pełnej teraz wjechał ten numer The Hard Way. No jest świetny. Mm-hmm. Ja już zamykam oczy i ja już sobie zaczynam chillować.

0: Mokacej Animal w Radiu Kiss FM, a ja teraz przychodzę z info o rekordzie światowym. Świat ma najmłodszą, bo 11-letnią arcymistrzynię w szachach.
1: O,
0: Bodan,
1: okay.
0: Bodana Sivanandan,
1: wow,
0: z Wielkiej Brytanii,
1: pięknie,
0: bo tak się nazywa, zdobyła tytuł podczas olimpiady szachowej w Uzbekistanie.
1: No dobra, jeśli jesteście dorośli tak jak my, a pewnie...

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze ciekawostki, bo w Kanadzie jest około 2 milionów jezior, więc podczas nazywania ich trzeba było zacząć myśleć na pewnym etapie ultra kreatywnie.
1: Wow, i jakie są te nazwy?
0: No na przykład jezioro szczura, jezioro małego szczura, jezioro wielkiego szczura, albo na przykład głupie jezioro. A jak nazywałoby się nasze jezioro?
1: Mi się wydaje, że to by było jezioro dropów i bęgerów. Od których już w sumie teraz zaczynamy. Urze, Roni, Koko, zróbcie głośniej, bo naprawdę można się przy tym dobrać.

0: Polsce i będzie to O co chodzi i Lolek w utworze Nienawidzę Warszawy, ale zanim posłuchacie, no to sprzedamy wam plotkę, o której mega mało osób wie.
1: Mm-hmm. Lolek jest producentem O co chodzi już od bardzo długiego czasu i mało kto wie, ale jest on synem znanego aktora, synem Artura Żmijewskiego. Tak, tego słynnego serialowego księdza. Widzicie? Na Babies nie trzeba chwalić się nazwiskiem, żeby robić dowalone rzeczy.

0: King Buddy w Radiu Kiss FM. Ten numer mega trenduje i trendują wszyscy kurierzy dzisiaj, bo mamy dzisiaj dzień kuriera i przewoźnika. Ogromne ukłony dla tych, którzy mega ciężko pracują, zimą, nie zimą, no zawsze paczuszki przychodzą do nas idealnie.
1: A więc dzień święty trzeba święcić i ja właśnie teraz idę pozamawiać, wiesz, jakieś fajne ubrania, torebki, oj, może jakieś nowe buty też padną,
0: pomocy,
1: cool.
0: No i weź to wytrzymaj z laskami, trzymajcie za mnie kciuki, mordeczki.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę zdradzimy wam info, o którym nie wiem, czy możemy powiedzieć, ale trudno, i tak powiemy. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Zappy i Bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I tak cały czas się zastanawiam, czy możemy o tym powiedzieć, no ale trudno, najwyżej ktoś napisze nam zaraz maila na 30 tysięcy słów, że nie mogliśmy, ale chcemy wam zaspoilerować, że już jutro będziemy mieli dla was podwójny bilet na koncert Bazy, który odbędzie się 4 października w Krakowie. No i to jest chyba świetna wiadomość. Lepiej trafić nie mogliście.
1: To jest najlepsza info na świecie.
0: Więc koniecznie bądźcie jutro aktywni, bo nie znacie godziny, kiedy my wam powiemy, że są bilety do zgarnięcia.

0: I na zakończenie naszego pięknego programu dzisiejszego wleciała Taylor Swift Patient Zero na nowiutki banger.
1: Było dzisiaj naprawdę świetnie, ja się bawiłam świetnie, a ty Nikodem też się bawiłeś świetnie.
0: Szkoda mi już dzisiaj kończyć, no ale lecimy do domu, niestety.
1: No ale spokojnie, bo już jutro punktualnie od godziny 14 witamy się z wami ponownie i gwarantujemy, że kolejny dzień będzie jeszcze lepszy.
0: Dzięki mordeczki, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej, buziaczki!

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. W 2.01

czuć wolność, czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd, gardzę piedestałem, wolę mój stron, robić muzę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swoim strachem, przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej wysyłam ci cynk. Pora zabrać, co nam odebrane.

przy tobie to wraca. Mógłbym nawet coś wynająć tam kamer i z tobą zwiedzić pół świata. Kiedyś nie wiedziałem, że taki piękny może być przy kimś poranek i że to właśnie ciebie poznałem. To w ogóle nie jest przypadek.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and dangers w radiu Kiss FM.
0: Autopromocja.

0: Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Same hity. Same hity. Radio Kiss FM.
1: Hey, drops and bangers.